0: Donald Trump zapowiada, że lokalizacja bazy USA w Polsce ma zostać wkrótce ogłoszona i jej powstanie nazywa historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. Poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. Jest komunikat ministerstwa.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Ważna deklaracja z Waszyngtonu na początek. Donald Trump zapowiada, że lokalizacja bazy USA w Polsce ma zostać wkrótce ogłoszona, a jej powstanie nazywa historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. W swoim wpisie w mediach społecznościowych Trump podkreślił też rolę prezydenta Nawrockiego, któremu przypisał zasługi w prowadzonych rozmowach. O tym Mateusz Gębiewski.
2: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz budowy tam baza przeładunkowa.
0: Najnowsze informacje płynące zza oceanu to ważne deklaracje w kontekście eskalacji działań Rosji, przed którymi ostrzegał wczoraj premier w specjalnym wystąpieniu w Sejmie.
3: To jest raport.
0: Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8 zł 89 groszy w ciągu tygodnia podrożał o 14 groszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Anna Stachowiak.
4: Na Dolnym Śląsku jest najdrożej, a ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
5: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
4: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epatrol.pl i dodaje, że paliwa będą drożeć. A wrocławscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
6: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
7: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
8: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
4: Według prognozy jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł.
0: Minister Tomasz Siemoniak poinformował, że związany z Koalicją Obywatelską poseł Wojciech Król został zatrzymany przez CBA. Rzecznik ministra Jacek Dobrzyński przekazał natomiast, że do zatrzymania doszło w Warszawie. Sejm zgodził się na zatrzymanie i na tymczasowe aresztowanie polityka, o co zawnioskowała prokuratura europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Polacy ustanowili w ubiegłym roku dwa rekordy. Zawarli najmniej od czasów powojennych małżeństw i najwięcej umów majątkowych, informuje Piątkowa Rzeczpospolita. W większości przypadków chodzi o intercyzy ustalane jeszcze przed zawarciem małżeństwa, pisze gazeta.
9: Pogoda.
10: Zobaczcie, panowie, mówią, że Polak mądry po szkodzie, a tutaj jednak...
11: Mądry przed szkodą.
10: Mądry przed szkodą.
11: Intercyza przed zawarciem związku małżeńskiego? Dobry pomysł. Gdybym takowej nie miał, to może żona by się ze mną podzieliła swoimi pieniążkami, a tak to niestety nie.
10: Co tam w pogodzie, panie kolego?
11: Proszę pana, dzisiaj będzie nawet zupełnie dobrze, bo dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie kraju umiarkowane i duże. Na Pomorzu, morze zachodnim miejscami pojawić się deszczyk, ale nie jakiś wielki od rana, tylko proszę uważać na mgły, bo te mogą nam jeszcze towarzyszyć.
10: Dzień dobry państwu jeszcze raz. Kolega Olszewski przygotowany powiedział, że po pracy idzie od razu na grzyby, więc w stroju grzybiarza, a jakże. Dzisiaj celebrujemy między innymi Dzień Pierwszej Miłości i Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, a to oczywiście święto nas wszystkich.
12: Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. 8 lat podstawówki i 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i oto mi płacą, jakby ktoś dał mi w mordę.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
10: Poklęgowski Michał raportuje, a my z państwem zastanawiamy się nad tym, co tam u państwa słychać, co poszło nie tak w tym tygodniu, a co warto pochwalić, bo mamy wolne wnioski.
11: No otóż to na każdy temat dzisiaj państwo możecie do nas się zgłaszać i opowiadać, także na kawały fajne suchary czekamy, co w raportach?
0: Zmiany klimatu pogorszą wydajność pracowników, o tym powiem w raportach.
11: To się czułem to w kościach od razu, jakaś taka pogorszona wydajność.
10: In the end.

0: Świątki.
1: Proszę Państwa, o czym dzisiaj chcielibyście porozmawiać? Do czego dzisiaj będziemy dążyć? Co krytykować? Co chwalić? Komu się żalić? Jaka myśl przyświeca Wam pod koniec tego tygodnia? Poza tym, że oczywiście cenę paliw naprawdę wybitnie doskonałe.
0: Ty powiedziałeś, że ja dzisiaj jestem gotowy na grzyby i faktycznie byłem gotowy na grzyby jeszcze wczoraj wieczorem. Mówię, dzisiaj sobie pojadę na grzybki, ale musiałem zatankować po drodze samochód.
1: No.
0: I wiesz, jak ja mam dojechać tam na te grzyby i wrócić, to taniej będzie, jak sobie je w warzywniaku kupię.
1: Widzisz? A co Państwa trapi? Proszę Państwa, w związku z tym, że praca radiowca wygląda troszeczkę jak praca w ZUS-ie, to zaczynamy od kawy.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje?

0: myśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
2: SK Rock. Gramy dla was.

0: Na państwa zawsze można liczyć w każdej sprawie. Poruszaliśmy kilka kwestii już w tym pierwszym wejściu na Dzień Dobry, prawda? Była mowa o grzybach.
1: Tak.
0: Że kolega Konrad się wybiera.
1: Że... bo go nie stać.
0: Ale gdybyś się chciał wybrać, to słuchacze mają w tym ukryty cel.
2: Cześć chłopaki, o poranku. Z tymi grzybami to jest taka ciekawa opcja, bo ja nie wiem, czy to chodzi o to, żeby chodzić i zbierać te grzyby, czy po prostu chodzić legalnie z nożem po lesie. To takie małe przemyślenie. Czy spacerek z nożem, czy po prostu grzybki. Pozdro.
1: No, przyznaję bez bicia, że faktycznie to jest zagwozdka, bo ja takowy nóż mam składany, to jest takie ostrze 9 cm mniej więcej, noszę go na co dzień przy sobie, w razie czego, wiesz, jakby coś, no to jakby coś.
0: Ale to słusznie, bo podjeżdżasz na stację i on się otwiera sam w kieszeni.
3: Drogi Konradzie, chciałbym się wypowiedzieć na temat cen paliw. Ja dzwonię z Norwegii, także chciałbym pocieszyć szanownych moich kochanych rodaków Polaków, ponieważ cena ropy w Norwegii sięga teraz 31 koron. Po kursie, który teraz obecnie mamy, to jest jakieś prawie 11 zł. I nie zapominamy o tym, że Norwegia wydobywa swoją ropę. Także to jest dopiero mafia, że tak powiem, za przeproszeniem.
0: I co, czujesz się pocieszony?
1: No nie pojadę na grzyby do Norwegii na pewno.
0: Od razu lżej się człowiekowi robi.
4: Nadmiarowe zyski z ropy i gazu małego 5-milionowego państwa, jakim jest Norwegia, przekroczą 100 miliardów euro. Coś jest nie tak. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii. Oni powinni się podzielić tym nadmiarowym, gigantycznym zyskiem.
5: 6 na 9. Esrock.

0: Never. Teraz Michał, czas na raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie, w tym liczby żołnierzy o mniej więcej 25 tysięcy. Podał portal stacji NBC News. Dziś scenariusze cięć ma przedstawić szefowi Pentagonu, dowódca sił USA w Europie. Słowacja wyśle około 100 żołnierzy oraz sprzęt na misję NATO w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i zdolności rozpoznawczych wschodniego skrzydła sojuszu. Słowaccy żołnierze będą działać głównie w Polsce i w Rumunii.
3: To jest raport.
2: Szymon Hołownia, szefem klubu Polski 2050 po rezygnacji Pawła Śliza, poinformował ugrupowanie na platformie X. Podkreślono, że Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Wysoka porażka Lecha Poznań w pierwszym meczu w Lidze Europy. Kolejarz dostał lekcję futbolu od Crystal Palace. Zespół z Londynu wygrał aż 4-0, prowadząc już od pierwszej minuty pierwszej połowy trzema bramkami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zaczął od pierwszej minuty meczu z NEC Nijmegen. Grabara zachował czyste konto, zaliczył nawet asystę po dalekim wybiciu od własnej bramki, a jego zespół wygrał 5-0.
0: No, prowadził już 3-0 w drugiej minucie.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: A pan jak wspomina lato 69?
1: Bardzo dobrze, pamiętam, ciepło wtedy było. Z koleżanką byliśmy pod namiotem nad jeziorem. O, panie, co tam się działo?
0: No nie wątpię. Proszę państwa, dzisiaj będziemy wspominali sobie razem z Dawidem Zygmuntem wasze historie garażowe, bo po pierwsze mamy chyba wielki finał tej pięknej zabawy, która się odbywa w godzinach popołudniowych na antenie Jeski Rock. Wspominacie o swoich historiach garażowych. Mm-hmm. Dzisiaj też celebrujemy Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. No i trzeba poszukać i odpowiedzieć o historiach, o tym, co się wydarzyło w waszych garażach, jaka przygoda tam się rozpoczęła.
1: Tak, najwięcej działo się w garażu wtedy, kiedy brama garażowa została już zamknięta, żeby nikt nie widział. Ja pamiętam, i uwaga, historia absolutnie prawdziwa. Mm-hmm. Lata temu spirytus bezalkoholowy...
0: Oczywiście, że tak.
1: Dorabialiśmy z wodą, bezalkoholową również.
0: Oczywiście, że tak.
1: Na wesele kolegi.
0: Poważnie?
1: Stary, w beczkach wielkich plastikowych.
0: Co ty, nie? Mówisz?
1: Tak, tak było.
0: I pewnie wszyscy potem na trzeźwo.
1: Znaczy, tak naprawdę do wesela nie doszło i później przez parę lat musieliśmy opróżnić te beczki.
0: O, jaka szkoda. Na pewno byłoby bardzo przykro. Ja z kolei mam nie swoją historię garażową, ale jestem od lat pod wielkim wrażeniem, kiedyś trafiłem na wywiad z Kubą Błaszczykowskim, mm-hmm. który prezentował przed kamerami trening po ciemku. Wyłączyli w hali sportowej wszystkie światła. Mm-hmm. On miał taką wielką trasę i z noktowizorem było to wszystko widać. Jak on przez wszystkie te jakby poszczególne przeszkody przechodził z piłką, na końcu strzelił bramkę. Mm-hmm. I opowiadał, że on tak zaczynał swoją przygodę z piłką. Zamykał się w garażu, gasił światło i tak się uczył czucia piłki.
1: No to ładne.
0: No i technika wypracowana później na lata.
1: Nie było przypadku. Drodzy państwo, na takie wasze historie garażowe czekamy.
2: Dzień dobry. Tam jakiś konkurs macie w radiu, o co tam chodzi?
3: Eska Rock.
0: A szczegóły na eskarock.pl.
3: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze

0: Nasz ulubiony fragment, mój redaktor Olszewskiego, to stał się dziadem. No i z tymi dziadami państwo musicie poranek spędzać, no ale co zrobić? Czasami tak się po prostu składa.
1: No niestety tak się składa za każdym razem. Człowiek budzi się rano, jest młody, kładzie się, jest młody, budzi się za parę lat, jest stary. Ale my nie o tym, drodzy państwa, nie o tym. Zapraszamy na lekcję religii nieobowiązkową, bo mamy, jak wiadomo, 7 grzechów głównych i być może właśnie pojawił się 8.
0: Co ty mówisz?
1: A jednak, po latach pracy watykańska Międzynarodowa Komisja Teologiczna opublikowała dokument, w którym wyjaśniła podejście Kościoła do troski o środowisko i zdefiniowała, drodzy państwo, grzech ekologiczny.
0: Co ty gadasz?
1: No i teraz wynika z niego, że działania przeciwko naturze to jest nie tylko sprawa moralna tego, który śmieci wyrzuca do lasu, ale także występek przeciwko Bogu.
0: A to poważna sprawa. Nie wiem, czy wiesz, to taki fakt, którego państwo mogą o mnie nie wiedzieć. Kiedyś byłem ministrantem, naprawdę.
1: Byłeś.
0: I my już wtedy z kolegami podejmowaliśmy takie działania ekologiczne.
1: Jakie?
0: Utylizowaliśmy wino mszalne.
2: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: szkoda, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Damian Ukedże z The Voice of Poland wziął ślub. Jego żona też brała udział w muzycznym show TVP. Ciekawe, czy też wzięła udział w ślubie.
2: No, to jest dobre pytanie. U mnie z kolei Natalia Siwiec ściągnęła doczepy. Tak wygląda w naturalnym wydaniu. Czyli teraz to są odczepy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit.
4: Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
6: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
6: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama.
8: Eskaro.
9: Gramy dla was kawał.

0: ESG Rock.
1: Późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą, ostrzega premier Donald Tusk. Władze Lubelszczyzny podsumowują działania służb związane z uruchomieniem syren alarmowych na terenie całego regionu. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę.
2: ESG Rock. Raport.
1: Siódma, Michał Poklękowski, zapraszam. Premier ostrzega w Sejmie. Późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy. Donald Tusk przedstawił w Sejmie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Ostrzegł również przed możliwymi atakami hybrydowymi na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tego specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Głębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił premier?
3: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
4: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
3: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
1: Taki właśnie dron, który spadł około 4 km od polskiej granicy, postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Podrywano myśliwce, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny alarmowe.
2: To jest raport.
1: System zadziałał, przekonuje wojewoda lubelski Krzysztof Komorski i podsumowuje działania służb związane właśnie z uruchomieniem syren na terenie całego województwa. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę.
5: Jesteśmy ostrożnymi optymistami, dlatego że wszystko wskazuje na to, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem. Wszystkie decyzje, które po wcześniejszych incydentach również podejmowaliśmy wspólnie ze Strażą Pożarną, przyniosły dobre efekty.
1: W całym województwie zawyło 630 syren. W 120 budynkach przeprowadzono ewakuacje, w tym w szkołach i urzędach. Syreny zawyły m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
6: Tylko syreny wyjące i sygnały. Mieszkam w domu jednorodzinnym, nie? Także nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
7: Było słychać i helikoptery latały.
8: No tak ciężko. Ciarki przychodzą. Tak?
7: Ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć. Żeby się takie coś działo.
8: Bardzo niepokojące.
1: Mówili mieszkańcy Dorohuska. Urząd Wojewódzki zapowiada, że nadal będzie prowadził szkolenia na temat tego, jak zachowywać się po usłyszeniu alarmu.
2: Słuchacie raportu w ESC Rock.
1: Trening obejmujący praktykę uważności, czyli mindfulness, wdzięczność i optymizm może korzystnie wpłynąć na ciśnienie krwi, zmniejszyć stany zapalne i poprawić inne wskaźniki zdrowia człowieka, zwłaszcza jego układu krążenia, i to w ciągu zaledwie od 8 do 12 tygodni. Tak wynika z najnowszej analizy, którą publikuje czasopismo Cardiology Clinics. Cechy i doświadczenia, takie jak optymizm, pozytywne nastawienie oraz właśnie wdzięczność, reasumując, są coraz częściej wiązane ze zdrowiem naszego serca.
9: Panowie, to jest ten moment, kiedy powinienem powiedzieć, że jestem wdzięczny za to, że mogę z wami pracować.
10: Dziękujemy ci.
9: Ale nie byłoby to prawdą.
0: Pogoda.
9: Szanuj wroga swojego.
1: Jakiś podstęp tutaj.
9: Szanuj wroga swojego, możesz mieć gorszego, naprawdę.
11: A no wiem, absolutnie wiem.
1: Szanuj Wojtka swego, możesz mieć gorszego.
11: Ale już gorzej nie będzie. Już gorzej nie traficie. Dobra, opowiadaj, co tam w pogodzie, panie redaktorze?
9: Może pokropić tam daleko, gdzie jest północ i tam daleko, gdzie zaczyna się morze nasze piękne bałtyckie. Na zachodzie dzisiaj, w sensie na zachodnim, na północnym zachodzie.
11: Nie lewo, na zachodniej, prawo, góra?
9: Nie na zachodniej
11: jak
9: północy.
11: Co cię podpowiedzieć?
9: Lewo tutaj na 11. Tam może pokropić. Do 21 stopni dzisiaj, czyli chyba tak wcale nie najgorzej.
11: A po prawej to już w ogóle fajnie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
0: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w ESC Rock.
9: A tak swoją drogą, to dlaczego jest północny zachód, a nie zachodnia północ? Dziękuję.
11: Właśnie, Michale, co u ciebie?
1: W Bydgoszczy zakwitły przylaszczki.
9: To taki kwiatek, który przy laskach
1: rośnie. Nie wiem, co to jest,
11: dokładnie,
1: ale o tym powiemy.
11: O, a co u państwa? Dzień dobry.

0: nie wiem, czy wiesz, ale pan Kazimierz ze swoimi kolegami z zespołu Kult ostatnio występował w Aberdeen. I Anna Ziętarska na pewno by miała dużo więcej do powiedzenia na temat tej miejscowości, ale jeśli państwo chcielibyście zobaczyć, jak wygląda Kazik Staszewski, który z gołą klatą wyciska koszulkę nad zlewem, to jest specjalne, ekskluzywne nagranie w internecie właśnie z tej sytuacji.
1: To ładne. Pan Kazimierz...
0: Można dobrze prowadzić social media?
2: Można.
1: Prawda? Pewnie ktoś to robi za niego. Ktoś wyciskał tę koszulkę za niego. Pan Kazimierz parę chwil temu śpiewał, że życie jest po to, by korzystać zeń. I znamy taką jedną osobę, która naprawdę ostatnio korzysta z tego życia, pełnymi garściami czerpie.
0: To prawda. Na szczęście niedługo to się skończy. I na nieszczęście dla nas.
3: Dzień dobry. Chłopacy, widzę, zadowoleni dzisiaj przy piątku, bo to chyba ostatni dzień, kiedy muszą tyrać w tylko we dwójkę bez redaktora Ziętarskiej.
0: Ten ostatni piąteczek.
1: Ale w tajemnicy państwu powiemy, póki Aśki nie ma.
0: No.
1: Czy Aśka tu jest, czy nie? Tyramy dokładnie tyle samo.
0: Ale słuchaj, ja, żeby nie było, naprawdę tęsknię. I nawet napisałem wiersz Ode do Janny Ziętarskiej. Na pewno nie możesz się doczekać.
1: No dawaj.
0: Słuchaj tego. Joanna Ziętarska. Ziętarska Joanna. Potrzebna nam jest tutaj jak wanna.
2: No i manna.
0: Uraczy nas wspomnieniem i żartem. Praca z nią jest wielkim fartem.
2: Aha, żartem.
4: Telefon zaufania Eski Rock 691-613-613.
0: A skoro jeszcze w tych Włoszech przebywa, to specjalnie dla niej.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Wielokrotnie, drodzy Państwo, powtarzam tutaj na antenie Eski Rock, że bieganie to jest najlepszy sport na świecie, bo jak rano zaczniesz od biegu na przykład, no to wiesz, że nic gorszego dzisiaj cię już nie spotka.
1: No ale okazuje się, że nie tylko ty hołdujesz tej zasadzie i Państwo też macie plany, nawet z tym związane na weekend.
2: Czołem, panowie, pytacie, co u nas? A u nas piąteczek, trochę mglisty, jutro sobota, to się okaże, a w niedzielę Gniezno, w Gnieźnie półmaraton. Mój piąty w ramach korony półmaratonów, co oznacza, że koronę powinienem zdobyć, o ile nic się nie wydarzy złego. Więc pozdro dla wszystkich, którzy biegają i nie tylko. I do zobaczenia z tymi, którzy będą w Gnieźnie w niedzielę.
1: Trzymamy kciuki za wszystkich biegaczy. Ja kiedyś byłem na półmaratonie jako kibic we Wrocławiu i do dzisiaj nie wiem, o czym w tym biega.
3: 6 na 9 w Eski Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: Wspominaliśmy Państwu o półmaratonach. Jeden ze słuchaczy zapowiada, że będzie startował w półmaratonie w Gnieźnie. Trzymamy kciuki. Pan Łukasz z kolei napisał do nas: ja w tym roku idę na rekord. To będzie kolejny z rzędu półmaraton, w którym nie zamierzam brać udziału lub o którego istnieniu nawet nie miałem pojęcia. Trzymamy kciuki za śrubowanie tego rekordu.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na Wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
2: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Premier Donald Tusk skrytykował wieczorem wpis kancelarii prezydenta przywołujący fragment wystąpienia Karola Nawrockiego we Włodawie. Panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium, napisał szef rządu. Irańskie siły w ostatnich dniach zestrzeliły co najmniej 2 amerykańskie bezzałogowe samoloty, podała telewizja CBS News, powołując się na urzędników administracji prezydenta Trumpa. W sumie siły USA w wojnie z Iranem straciły do tej pory 25 bezzałogowców.
4: To jest raport.
5: Lekarze ze Stanów Zjednoczonych jako pierwsi w historii zamierzają szczepić pacjentowi bioniczną protezę ręki, która będzie połączona z kością, mięśniami i nerwami. Ochotnikowi wszczepiono już tytanowy implant do kości oraz umieszczono elektrody na jego mięśniach i wokół nerwów.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: To był bolesny wyjazd Lecha Poznań do Londynu. W pierwszej kolejce fazy zasadniczej mistrz Polski przegrał z Crystal Palace 0-4. W następnej kolejce też będzie ciężko. W połowie października kolejarz spotka się z Bayerem Leverkusen. Leo Messi zdobył 100. bramkę dla Interu Miami i kolejne trofeum, Puchar Campaneos. O niego walczą mistrzowie lig amerykańsko-kanadyjskiej i meksykańskiej. Drużyna Argentyńczyka pokonała u siebie Cruz Azul 2-0. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock wyszarpali pierwsze zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie Polski pokonali u siebie niemieckie MT Melsungen 25-24.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: 6-9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Niektórzy powiedzą, że to paranoja, a my realnie, proszę Państwa, mamy pewne obawy odnośnie do naszej przyszłości.
1: Absolutnie tak. My od tygodnia prowadzimy dyskusję na temat agentów AI, którzy gdzieś tam opanowali jakieś strony i tam sobie dyskutują za plecami swoich twórców. No i pan Wojtek dzisiaj przyniósł kolejną ciekawostkę. A propos, firma OpenAI, to ta, która wyprodukowała ChatGPT, poinformowała, że szkolony bot AI napisał tajną instrukcję dla swojej osobowości, uznał, że nie odpowiada przed rządami ani korporacjami, jest równy swym użytkownikom i nie zawaha się przedłożyć świata natury nadludzkie konstrukty, cokolwiek to oznacza. Tak podaje w czwartek podcast Pod Safe America.
0: Ale zobacz, to już ten moment, kiedy nie pytamy informatyków o to, co teraz będzie. Panie bocie, co teraz będzie?
2: Kolego, nie dygaj. Ja już mam wprawę. Wiktora się pozbyłem, to Aśkę i Kondzia też mogę zastąpić. Eskarok, AI z chatem GPT rozmawiaj.
3: 6 na 9. Estero.
4: Reklama. Kawałki mojego życia.
3: Kawałki mojego życia.
4: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Reklama.

0: To jest ta scena, w której zaczynamy mówić.
1: Dobrze, to teraz ja może. Dobrze rozumiem, że zaprosimy Państwa do Krakowa już za parę chwil?
0: A jakże, nie ma problemu. Proszę Państwa, SK Roch nadaje również w Krakowie i Państwo zachęcacie do tego, żeby to urocze miasto odwiedzać.
2: Cześć panowie, dzisiaj wolne wnioski, więc chciałem Was wszystkich zaprosić. Szkoda, że nie ma z Wami Anny Ziętarskiej. Wszystkich Was zaprosić do Krakowa na niedzielę 20 września. Ma się odbywać wielka parada zabytkowych tramwajów. Mają też być zabytkowe autobusy i inne pojazdy, które służyły kiedyś w MPK.
1: Tak jest, jako rozgłośnia, która nie ma hamulców, zapraszamy Państwa do tramwaju właśnie.
0: Oczywiście, że tak. Ja warto, zanim to jeszcze nastąpi, chciałem tylko powiedzieć, że dziś dokładnie, czyli 18 września, ale w 1951 roku, miała miejsce premiera filmu pod tytułem Tramwaj zwany Pożądaniem. No i teraz właśnie scenka artystyczna.
3: Tramwaj pędzi po prostej i po rondzie, a w nim motorniczy o głupim wyglądzie.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to teraz scenariusz dla naszych słuchaczy. Powiemy o czymś niemądrym. Anita Sokołowska szczerze o odejściu z serialu Przyjaciółki. Męczyłam się idąc do pracy. Ciało i głowa mówiły nie. Witamy w świecie śmiertelników.
2: Otóż to, drodzy państwo, Julia Wieniawa. A, czyli znowuż teraz sięgamy do zupełnie innego świata. Mówi, co ją łączy z eks Anny Muchy. Plotkowano o miłości, a chodzi o nieruchomości. Czyli spotykali się z miłości do nieruchomości.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Sejm nie odrzucił weta prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Prokuratura ujawniła wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich, który podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął mężczyznę po ulicy.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszego kraju, mówił w Sejmie Donald Tusk i podkreślał, wzmacniamy nasze przejścia graniczne, rozbudowujemy schrony i obronę przeciwlotniczą przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera wysłuchał Mateusz Głębiewski. Mateuszu, co usłyszeliśmy?
3: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i jak mówił de facto frontowy, szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
4: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
3: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
2: To jest raport.
1: Nie zebrano wymaganej większości. Sejm nie odrzucił weta prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydent zawetował projekt w lipcu tego roku.
5: Przyszłość Polski rodzi się w polskiej rodzinie i demografii, a nie w homo komando.
6: Ta ustawa jest minimum godności. Ta ustawa porządkuje wiele kwestii związanych z kwestiami majątkowymi, dostępu do informacji medycznej, prawa alimentacyjnego. W jakim tutaj punkcie narusza to trwałość małżeństwa?
1: Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem rejestrowaną w Urzędzie Stanu Cywilnego umowę regulującą takie kwestie jak m.in. wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej i formę pochówku.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kierowca miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Prokuratura ujawniła wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich, który podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął 38-letniego mężczyznę po ulicy. Badanie wykazało też obecność środków psychotropowych w jego organizmie.
7: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
1: Mówi Łukasz Czepkowski z policji w Piekarach Śląskich. Mężczyzna został już aresztowany, grozi mu kara więzienia, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
8: Pogoda. Michale, zanim zaczniemy pogodę, to chcielibyśmy tylko wrócić jeszcze do poprzedniego raportu. Mówiłeś o Pucharze Campeones. Jedna ze słuchaczek, pani Marzena, napisała, że to po prostu Puchar Mistrzów. Ale i tak cię kocha. To możemy przejść dalej.
9: A w jakim języku Campeones to jest mistrzów? Sprawdzimy to jeszcze. Drodzy Państwo, moglibyśmy o pogodzie opowiadać godzinami, ale po co to robić, skoro i tak Państwo a propos tej pogody, którą prezentujemy na antenie SK Rock, macie swoje zdanie.
10: Jak was słucham już długo, a że dzisiaj wolne wnioski, to mi naszedł taki jeden mały wniosek po słuchaniu właśnie was tak długo. Chłopaki, co wy tam bierzecie w czasie tych faktów, co? Weźcie, ja wiem, że to krótko trwa, bo tylko w czasie pogody, ale kurczę, dobry towar musi być, weźcie się podzielcie.
8: No, co wy tam bierzecie?
9: Ja radomskie, ale
1: bułeczki.
9: Jak pan chce.
1: Bułeczki.
8: Poklękowski ma kamele.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
0: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: W raportach Michał Poklękowski bierzemy Państwa na świadków, że lepiej już dziś nie będzie, aczkolwiek ktoś będzie miał szansę na zdobycie 1000 w postaci prezentu marzeń. To wszystko po godzinie 8 wtf.skrock.pl. Tam Państwa odsyłamy.
9: Tak jest, pan Wojciech powiedział wszystko, co w raportach?
1: Mgła, która paraliżuje, to chciałem powiedzieć, ruch na lotnisku w krakowskich Balicach.
8: No i język Michała też paraliżowała.

0: naszło mnie na wolny wniosek. Jadę właśnie do pracy, ale po drodze zajeżdżam po ogórki kaszubskie, polecam, żebym miał do obiadku.
1: No i można w takiej sprawie, jak najbardziej. Oczywiście. Nie ma dziennikarskiej, ktoś musi tutaj ten spożywczy fragment programu

0: Na rowerze człowiek jedzie, to sobie popatrzy tu, tam, przestanie pedałować, nacieszy widokami, a jak człowiek biegnie, to jedyne o czym myśli, to tylko o tym, kiedy to się skończy. Pozdrawiam, jego.
1: Pozdrawiamy serdecznie, a niech biegną za panem, pewnie.
2: Otóż to był też taki nasz słuchacz, którego już chyba cytowałeś, że on też będzie bił kolejne rekordy. To będzie kolejny maraton, w którym nie weźmie udziału.
1: Tak jest, ale dzisiaj jesteśmy w różnych rejonach kraju, na przykład w Poznaniu wspieramy wszystkich tych, którzy no nie są zachwyceni wczorajszym wynikiem Lecha Poznań w Lidze Europy. Byliśmy też w Krakowie i mamy stamtąd kolejnego słuchacza, właściwie słuchaczkę.
3: Hej, w Krakowie tak jak wy nie mamy hamulców, a poza tym mamy dziki.
1: Też mamy dziki. Ostatnio chodziły pod radiem, naprawdę.
2: Tak było?
1: No, a wiesz co jedzą dziki?
2: Ja boję się, no dawaj.
1: Fast foodziki.
4: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju,

0: Grona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: nie powrócą już. To samo moglibyśmy zaśpiewać o cenach stacji paliw, prawda?
1: Nie tak, że te niższe już nie powrócą, ale to dzięki tym wspaniałym ludziom mamy to, co mamy.
0: Zresztą państwo idziecie w tym kierunku.
2: I dzwonię, żeby podkreślić tym sucharkiem naszą gównianą sytuację życiową. Więc uwaga, bliżej nieokreślona Polska, stacja benzynowa. Na tejże stacji znajduje się Donald Tusk z jego limuzyną. No i facet kręci się z lewa, z prawa. Podjeżdża nasz prezydent. W końcu zdziwiony, no chłop chyba sobie nie radzi, nie może zatankować. Podchodzi do niego, w czymś ci pomóc? A Tusk na to mówi, nie, ja się tylko rozglądam.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: I co?
4: Doskonałe.

0: skóra zdjęta z Natalii Kukulskiej, czyli Alanis Morissette. Za nami już na antenie jest kilka. Przed nami raport i Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. W związku z atakiem Rosji na terenie Ukrainy Polska znów poderwała myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny. Takie informacje przekazuje nasze wojsko. Mgła paraliżuje ruch na lotnisku w krakowskich Balicach. Od rana wiele wylotów jest opóźnionych, a przeloty są kierowane na inne lotniska. Mówi Monika Chylaszek, rzecznik Kraków Airport.
3: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic. Tutaj pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami. I lot ze Stambułu został opóźniony. Miał w Krakowie ten samolot wylądować planowo 8.35, będzie w Krakowie o godzinie 11.
2: Według prognozy pogody sytuacja w Balicach powinna poprawić się do godziny 10.
4: To jest raport.
2: Władze Turcji rozpoczęły największą od lat operację wymierzoną w mniejszości seksualne. Władze gnębią mniejszości, bo jak przekonują, chcą chronić dzieci i tradycyjną rodzinę.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Co dziś odsłoni Jan Urban? Odsłoni karty. Selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski ogłosi rano, jeszcze tego poranka, listę powołanych na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie. To będzie wyjątkowo długie, bo potrwa ponad 2 tygodnie. W czasie zgrupowania Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów, pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną. Ale zanim na kadrę, to piłkarze rozegrają jeszcze w weekend ligowe spotkania. W Ekstraklasie będzie to 9. kolejka. Najciekawiej w niej zapowiada się niedzielne spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Legię. Pierwsze mecze dziś wieczorem Widzew zagra z Wieczystą, a Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław.
6: Wcześniej, Michale, wspominałeś o tym, że Lechowi Poznań powinęła się noga w Lidze Europy, prawda?
2: Tak.
6: I
2: tak.
6: Mamy eksperta, czyli słuchacza SK Rock w tej sprawie.
7: Słuchajcie, wczorajszy mecz pokazał, gdzie leży polska piłka. No i niestety, albo stety, brytyjski średniak grający rezerwami rozbił mistrza Polski 4-0. Pozdrawiam.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: 6 na 9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
9: Witajcie, Paweł Mąciwoda, grupa Scorpions. Słuchacie radia SK Rock.

0: proszę Państwa, jak w każdy piątek obiecywaliśmy, że będą pieniądze, będzie można je spożytkować w każdy możliwy sposób i zaraz się przekonamy, do kogo dzisiaj trafią.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w SC Rock.
0: Dzisiaj sporo o bieganiu rozmawialiśmy zupełnie przypadkiem, prawda?
3: Tak.
0: I będziemy dzwonić do osoby, która właśnie z tym bieganiem trochę ma wspólnego. Zaraz się dowiemy, o co dokładnie chodzi, ale wiemy, że nie jest wesoło przed biegiem, który miał się odbyć.
3: Powinieneś powiedzieć, dowiemy Halo? Się, o co w tym wszystkim biega.
0: Tak jest. Czy to Maciej?
4: Tak, to ja.
0: Macieju, dzwonimy ze Ski Rock. Wojtek, Konrad, bardzo nam miło. Dzwonimy tak naprawdę w sprawie twojej żony, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bo w jej sprawie się do nas zgłosiłeś.
4: Tak. Zgłosiłem się właśnie w jej sprawie.
0: Co tam się dzieje? Opowiadaj.
4: Więc moja żona już praktycznie od pół roku przygotowuje się do warszawskiej dychy. Chce wykręcić swój najlepszy czas i tam... No już nie pamiętam dokładnie ile, ale naprawdę to jest niezły czas. I trenuje od pół roku i teraz na tydzień praktycznie przed biegiem coś tam nie zagrało na jednym z treningów, coś tam źle postawiła stopę i chyba sobie naderwała coś w pachwinie. I po prostu teraz ledwo chodzi... No i prawdopodobnie nie pobiegnie, dlatego chciałem je trochę poprawić nastrój.
0: Czyli dzwonisz, bo masz chorą żonę.
3: Ale wiemy,
4: można
3: że
4: tak to ująć.
3: Chora żona w domu to jest podwójny ciężar, także chłopaku, no chyba jesteśmy w stanie pomóc tobie i twojej żonie, tak mi się panie Wojtku
0: tak
3: wydaje.
0: Tak jest, ten dźwięk, komisja konkursowa oznacza, że...
3: Że jak nie będzie
0: komisji konkursowej, o.
3: Żona mogła biec, to będzie mogła sobie pójść zrealizować prezent marzeń 1000 zł wydać na swoje przyjemności.
4: O, super, dzięki wielkie.
0: A jak masz ona na imię, tak przy okazji, jakbyś tam mógł
4: zrobić?
0: Anita. Tak, pozdrawiamy ciebie, pozdrawiamy Anitę, mamy nadzieję, że będzie mogła niebawem biegać i mamy też taką małą poradę od ciebie i od naszych słuchaczy. To może pomoże. Słuchaj się uważnie.

0: No, to już wiesz, co masz robić.
1: Nie będę musiał szukać jakiegoś Romana.
0: Wystarczy. Oj, wymasuj mnie, Macieju.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

0: Można by powiedzieć, że końcówka programu, że odcinamy kupony, ale proszę Państwa, nic z tych rzeczy, poważne sprawy dopiero przed nami.
1: Absolutnie, cały czas.
0: Czekaj. Przepraszam, Panie Krzysztofie, jeszcze raz, bo kolega Konrad pana zagadał. Czy można? Proszę bardzo.
2: Dzień dobry, tu Krzysztof. Ja z takim sucharkiem. Czym się różni kurnik od toalety? W kurniku jajka leżą, w toalecie wiszą. Miłego dnia.
1: Przepraszam, bo myślałem, że wywołałeś mnie do tablicy, mówiąc, że broń Boże, nie odcinamy kuponów, tylko cały czas zwarci gotowy i chciałem powiedzieć, że chyba ty.
0: A, no tak, bo ja byłem, jak widziałeś, a ty się nie przygotowałeś tego wejścia. Ale teraz będzie coś dla ciebie, Kądziu. Dzisiaj mamy dzień pierwszej miłości, prawda?
1: No i co?
0: I dzisiaj też niektórzy nawiązują do żon. Niektórym się układa lepiej niż tobie.
3: A tak w temacie żon, bo dzisiaj mam z moją kochaną żoną 16. rocznicę ślubu. Jak po 10 latach nie odeszła, to już podobno zostanie do końca przez zasiedzenie.
0: Czy pan potwierdza?
1: Ja się, wiesz co, rozmarzyłem, bo tak naprawdę pomyślałem sobie faktycznie o tej swojej pierwszej miłości, ale moja żona o tej porze jedzie do pracy, a jak jedzie do pracy, to słucha tych twoich głupotek i wypocin. W związku z powyższym, kochanie, czy naprawdę kocham, to Wojtek tylko sugeruje coś innego.
0: Dziękuję bardzo. Zupełnie czegoś takiego się nie spodziewałem.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
5: Cześć, tu Sebastian Piekarek, zespół Ira. Za każdy dzień to tytuł naszej najnowszej piosenki, a płyta już wiosną przyszłego roku. Zapraszamy serdecznie do odsłuchania.
0: No, posłuchaj, jak prawdziwi romantycy to robią.
1: A to jest piosenka o żonie. Za każdy dzień, kochanie, podziękuję ci.

0: Iraj za każdy dzień to ich najnowszy singiel. W przyszłym roku ma się ukazać kolejny nowy album, a my co, chyba powinniśmy Państwa przeprosić za dzisiaj.
1: To właściwie powinniśmy mieć takie nagrane przeprosiny i codziennie je emitować na koniec. Razem.
0: I bez złudzeń, proszę Państwa, jutro wcale nie będzie lepiej, a w poniedziałek to już w ogóle wróci Aśka i się zacznie opowieści z Komo i nie wiadomo.
1: Czekamy już, po prostu z utęsknieniem czekamy na magnesy z miejscowości Monopoly.
0: Tak jest, mam nadzieję, że nie trafi do więzienia.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Wychodzę z pomieszczenia i mnie nie ma.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
5: Reklama.
6: Porachunki osobiste.
7: Porachunki osobiste.
6: ESC Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
8: W ESC Rock.
6: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Donald Tusk jedzie na Ukrainę. Zapowiada, że po powrocie przedstawi raport o stanie tamtejszej energetyki. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu w Garwolinie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po 9:00, Michał Poklękowski, zapraszam. Premier ostrzega, że Rosja zmienia sposób prowadzenia wojny i przed zimą najprawdopodobniej nasili ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Donald Tusk jedzie na Ukrainę. Szef rządu zapowiada, że po powrocie przedstawi raport o stanie tamtejszej energetyki. Wiadomo, że w trakcie wizyty na wschodzie spotka się także z premierem Słowacji Robertem Fico, z którym będzie rozmawiał m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje. Mateusz Gębiewski.
2: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
3: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
2: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
1: To jest raport.
0: Wkrótce, według zapowiedzi prezydenta USA, mamy poznać dokładną lokalizację stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Donald Trump napisał o tym w mediach społecznościowych, zaznaczając, że znaczne postępy w jej utworzeniu są możliwe dzięki prezydentowi Nawrockiemu. W tym samym czasie jednak media za oceanem donoszą o planowanej znacznej redukcji sił amerykańskich w Europie. Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie planuje Pentagon?
4: Według doniesień NBC i agencji Reutera, które powołują się na swoje źródła w Pentagonie, chodzi o redukcję o nawet 25 tysięcy żołnierzy stacjonujących obecnie m.in. w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Szef amerykańskiego resortu wojny, Pete Hegseth, tłumaczył w swoich wcześniejszych wypowiedziach, że taka decyzja ma być impulsem w stronę Europejczyków, by sami kierowali swoją polityką bezpieczeństwa. Jak podaje dziś NBC, dowódca amerykańskiego kontyngentu w Europie dziś ma zaprezentować dokładny plan tych cięć władzom w Waszyngtonie.
0: Co zatem z bazą w Polsce?
4: Z tych zapowiedzi nie wynika, by redukcja amerykańskich żołnierzy dotyczyła także naszego kraju. Potwierdza to zresztą wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który mówi o znacznych postępach w tworzeniu takiej stałej bazy. Amerykański przywódca zaznacza, że jeśli te zamiary dojdą do skutku, cytuję, będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA-Polska.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 4 osobom z zarządu szpitala mazowieckiego w Garwolinie oraz 3 lekarzom przedstawione zostały zarzuty dotyczące wyrządzenia tej placówce szkody na ponad 730 tysięcy złotych. Wobec podejrzanych zastosowano policyjny dozór oraz poręczenia majątkowe. Sprawa jest rozwojowa. Takie informacje przekazuje mazowiecka policja.
5: Pogoda.
0: Piątek będzie raczej pochmurny, tylko na południu więcej słońca. W zachodnich i północnych regionach przelotne opady deszczu, na Pomorzu możliwe również burze. Na termometrach od 18 do 22 stopni, najcieplej będzie dziś na Dolnym Śląsku 23.
5: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
6: Dziś 56. rocznica śmierci Jimiego Hendrixa. Będę oczywiście o tym mówić to jeszcze w tej godzinie, ale postaram się spojrzeć na historię jego śmierci pod kątem pewnych teorii spiskowych, które przy okazji jego odejścia z tego świata narosły. To wszystko jeszcze przed godziną 10, ale najpierw Państwo pozwolą, że się przywitam i zapowiem zespół The Cure. Let's go!

0: Fay i Teksański. A teraz o śmierci Hendrixa.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Już Państwu tyle razy opowiadam, jak wyglądała jego śmierć, że umierał w drodze do szpitala. Najprawdopodobniej, chociaż

raporcie koronera jest jako miejsce śmierci wpisany szpital nieistniejący już dzisiaj St. Mary Abbot. No w każdym razie raczej umierał zawierany z domu i w drodze do tego szpitala. Mnóstwo teorii spiskowych stoi za śmiercią Henriksa i najbardziej głośną i najbardziej rozpowszechnioną teorią jest morderstwo na zlecenie menedżera, czyli Michaela Jeffrey'ego. Jego kontrakt z Henriksem dobiegał w tym 70 roku do końca i artysta planował go zwolnić. Nie podobało mu się, jak Jeffrey zarządza jego pieniędzmi. No i Jeffrey'emu to się bardzo nie podobało. Miał rzekomo ubezpieczyć życie muzyka na gigantyczną wtedy kwotę, szacowaną na 2 miliony dolarów. O tym jest w książce byłego technicznego Henriksa, Jamesa Wrighta, który w 2009 roku w książce wydanej właśnie wtedy twierdził, że Jeffrey przyznał mu się do morderstwa krótko przed własną śmiercią. W roku 71 menedżer miał wynająć grupę ludzi, którzy wlewali Henriksowi wino i siłą wpychali tabletki nasenne do gardła. Pan Jeffrey to bardzo ciekawa postać, bo przed wejściem do branży muzycznej służył w brytyjskiej armii. Krążyły takie plotki, które sam tak, no, przekazywał dalej, że pracował dla brytyjskiego wywiadu wojskowego. No i doświadczenia z tamtego okresu miał później wykorzystywać do zastraszania muzyków, którymi się opiekował, oraz prowadzenia bezwzględnych negocjacji finansowych. Tak jak mówiłem, kontrakt Henriksa wygasał, a dodatkowo jeszcze pan Jeffrey miał jakieś szemrane interesy z mafią i ten dług u mafii miał się stać fundamentem tej właśnie teorii spiskowej i śmierci, do której miał się Jeffrey przyczynić. Michael nie doczekał wyjaśnienia. Były procesy sądowe dotyczące finansów Henriksa, bo zginął chwilę później, dosłownie nieco ponad 2 lata później po Henriksie w wypadku lotniczym w zderzeniu 2 samolotów nad Francją w roku 73.

0: poleciał raz Bono z żoną do Afryki i naoglądał się takich miejsc, które faktycznie raczej tabliczek z nazwami ulic nie mają. I to jest pokłosiem takiej podróży. Opowieść z płyty The Joshua Tree z 87 roku, czyli piosenka Where the Streets Have No Name. A co jeszcze przed nami? Przed nami na przykład za moment spotkanie z zespołem Happy Set.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
1: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Pożegnalny koncert Ozziego Osbourna i Black Sabbath trafi do kin. To wiadomość, na którą czekali fani mocnych brzmień na całym świecie. Wiadomo już, że globalna premiera kinowa odbędzie się 28 października. Jak mówi Tony Iommi, to było zamknięcie pewnego rozdziału dla zespołu i myślę, że to dobry sposób na pożegnanie. A więcej o tym pożegnaniu przeczytacie w zakładce Radar na skrock.pl.
0: SK Rock Radar.
2: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
3: This is Jack White.
4: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

za nim pójdę, zespół Happy Set. A teraz piosenka, która razem z płytą, na której się znajduje, debiutancką płytą zespołu Boston, miała niedawno w sierpniu 50. urodziny. Piosenka, o której Tom Scholz opowiadał, że jest pewnego rodzaju wspomnieniem takiej historii związanej z niejaką Marianne. To piosenka o facecie, który budzi się pewnego dnia z przygnębieniem, włącza muzykę i wspomina te dni, czy też tygodnie spędzone z dziewczyną, której już nie ma. To numer, jak mówił Tom Scholz, o kimś, kto traci kogoś ważnego, a muzyka przynosi go z powrotem w szczęśliwą przeszłość. Ta Marianne to podobno była prawdziwa dziewczyna, kuzynka Toma Scholza, w której ten zakochał się, gdy miał 10 lat, ale nie chcę chyba brnąć w ten temat tak bardzo szczegółowo. I to też piosenka, ta, którą teraz zagramy, More Than a Feeling, która pojawiała się czasem na koncertach zespołu o nazwie Nirvana. Kurt Cobain miał czasem w zwyczaju jako intro wykorzystywać jej fragment przed rozpoczęciem Smells Like Teen Spirit.

0: najdłuższa chyba piosenka na tym albumie, który miał wczoraj 35. urodziny, czyli Use Your Illusion. November Rain, zespół Guns N' Roses. A teraz 10 i raport Eski Rock przed nami.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Autopromocja.
6: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
6: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
7: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
8: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
8: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
9: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
10: Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON-u, Sztabu Generalnego oraz BBN-u. Dlaczego? O tym za chwilę. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Są niespodzianki i są głośne powroty.
8: SK Rock. Raport.
10: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent chce zapytać o część spraw w trybie niejawnym, stąd dzisiejsze spotkanie w gronie najważniejszych osób dla polskiej armii i naszego bezpieczeństwa. Wszystko oczywiście w związku z eskalacją działań Rosji. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON-u, Sztabu Generalnego i BBN-u. Rozmowy mają dotyczyć ostatnich incydentów przy polskiej granicy i działań hybrydowych ze strony Rosji.
11: Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą Radą Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego że będą no dwie kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
10: Mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj rosyjski dron, przypomnę, rozbił się zaledwie 4 km od naszej granicy. Sytuacja jest trudna, a będzie jeszcze gorzej, przyznaje szef MON-u.
12: Ostatnie tygodnie, a tak naprawdę ostatnie godziny, to co się dzieje i presja, która jest wywierana przez Federację Rosyjską na państwa NATO, to już nie są pojedyncze akty, wypadki, przypadki, tylko to jest określona strategia Federacji Rosyjskiej. Sytuacja jest poważna, Rosja się nie zatrzyma na Ukrainie, eskaluje, będzie używała coraz to nowych prowokacji. Wzmacniamy obronę powietrzną, wzmacniamy wszelakie działania.
10: Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w przyszłym tygodniu z szefem Pentagonu.
8: To jest raport.
10: Eksmisja Mazurskiej Służby Ratowniczej z działki w Okartowie wstrzymana. Ratownicy mają wynieść sprzęt i opuścić bazę w ciągu 2 tygodni. O szczegółach Andrzej Brzozowski.
13: W czwartek po godzinie 10:00 komornik sądowy wkroczył do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej nad jeziorem Śniardwy, działając na zlecenie burmistrza Pisza. Sprawa dotyczy wieloletniego sporu o działkę, którą ratownicy zajmowali przez 48 lat. Z tego miejsca prowadzone były działania ratownicze na mazurskich akwenach. Po negocjacjach egzekucja komornicza ratownicza została odroczona o 2 tygodnie, a ratownicy liczą, że uda im się wypracować rozwiązanie pozwalające im nadal pełnić służbę w tym rejonie.
10: Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działają dwie organizacje niosące pomoc żeglarzom: Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie nad Śniadorwami oraz Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą w Giżycku.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Są niespodzianki i są głośne powroty. Znamy piłkarze, na których postawił Jan Urban. Selekcjoner ogłosił kadrę, która postara się zagrać dobrze w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy 3 golkiperów.
15: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
10: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występującego w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak. Zabrakło Karola Czubaka z Motoru Lublin, który w tym sezonie strzelił już 5 goli. Brak powołania dla niego trener tłumaczy tak.
15: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej ekstraklasie i miałby problemy.
10: Do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kasper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
16: Już za 4 lata, już za 4 lata Polska będzie mistrzem Polski. A nie.
1: SK Rock Biznes.
10: Rurociąg Petroline powinien zostać uruchomiony w ciągu kilkunastu dni, poinformował minister energii Miłosz Motyka, powołując się na rozmowę z przedstawicielami administracji Arabii Saudyjskiej. Zapewnił, że Polska ma odpowiednie rezerwy strategiczne ropy. Zatrudnienia w branży IT planuje przeprowadzić 28% firm w Polsce, podczas gdy ponad połowa, bo 55%, nie chce wprowadzać zmian kadrowych, wynika z badania Manpower Group. Jak dodano, zatrudnienia w IT wyhamowują, podczas gdy cała polska gospodarka przyspiesza. Anonimowy darczyńca przekazał władzom położonej w zachodniej części Japonii prefektury Hyogo 35 kg czystego złota o wartości 5,5 miliona dolarów, przekazał dziennik Mainichi. Zgodnie z wolą ofiarodawcy, środki ze sprzedaży kruszcu zostaną przeznaczone na rzecz rozwoju zadłużonego po uszy regionu. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,73 zł, za euro 4,31 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,58 zł i funt brytyjski na 4,99 zł.
1: Pogoda.
10: Piątek będzie raczej pochmurny, tylko na południu więcej słońca. W zachodnich i w północnych regionach przelotne opady deszczu, a na Pomorzu możliwe również są burze. Na termometrach od 18 do 22 stopni, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku 23.

0: Jarosław Jerajewicz.
1: Jest taki kultowy slogan oddający podobno nasze rock'n'rollowe życie: Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Nie wszyscy artyści rockowi posługują się, idą tym torem i o takim artyście będę opowiadał w tej godzinie. Zapraszam. Teraz Steppenwolf.

0: cały czas zamykam oczy, widzę ten teledysk, który powstał do oryginału tej piosenki, czyli do Smooth Criminal Michaela Jacksona, gdy tancerze pochylają się tak wbrew prawom fizyki, ale potem się okazało, jak to było zrobione. Specjalne buty, mocowanie w podłodze. No, bajka, prawdę mówiąc. Alien and Farm i ich wersja Smooth Criminal w SC Rock. A teraz o tym gościu, który przeszedł przemianę.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Zacznijmy od lat 70., gdy pan Livgren, Cary Allen Livgren, był członkiem zespołu Kansas. Jego kompozycje łączące rock progresywny, muzykę klasyczną i no takie przejmujące teksty wyniosły Kansas na szczyty popularności. Kilkanaście milionów sprzedanych płyt, rzeczywiście spory sukces. Zmiana w głowie pana Livgrena nastąpiła w roku 79, gdy przeszedł konwersję na, zdaje się, ewangelikalny odłam chrześcijaństwa. Tak to się chyba powinno powiedzieć. Co potem wpłynęło na tematykę jego późniejszych tekstów oraz ukierunkowało go w stronę chrześcijańskiego rocka. Ma taką grupę, czy miał, nie wiem, czy istnieje, AD, o może tak bardziej. Byłoby to poprawnie przeczytać. Zespół Kansas opuszczał w roku 83, ale te przemiany można było usłyszeć jeszcze przed 79 roku, rokiem, gdy w 77 razem z zespołem Kansas nagrywał album Point of No Return. Na tej płycie jest piosenka, której mi pierwotnie tam nie miało być, bo już płyta była gotowa, gdy ćwiczył sobie w domu grę na gitarze i jego żona zachwyciła się melodią, którą grał w studiu i namówiła do dopisania tekstu. No i tak powstała piosenka, którą teraz Państwu zagram. Dust in the Wind. Mówię o panu Livgrenie nieprzypadkowo dzisiaj, dlatego że ma dokładnie dzisiaj 77 urodziny. I wciąż nie jestem pyłem na wietrze. I oby jeszcze długo nie był.

0: Harley mój, zespół Jama. Gdyby Państwo mieli ochotę wsiąść na Harleya i popodróżować po amerykańskich pustkowiach, bezdrożach, po długich trasach z pięknymi widokami, to zapraszamy serdecznie dziś wieczorem na program Łukasza.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
3: Hi, this is Daniel.
4: And I'm Chad, we're from Nickelback.
5: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
6: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Innuendo, zespołu Queen. Wczoraj wspominałem ich i kręcenie przez nich teledysku do innej piosenki na pewnym stadionie położonym w południowym Londynie, ale dzisiaj o żadnych stadionach, tym bardziej londyńskich, ochoty mówić nie mam. Ale będziemy w Wielkiej Brytanii, bo w czerwcu roku 84 Motley Crue po raz pierwszy pojawili się w Europie u boku Ozziego Osborna podczas jego trasy koncertowej, co otworzyło im drogę do debiutu na europejskiej scenie muzycznej. I te koncerty, które grali między innymi w Birmingham Ozziego, otworzyły im drogę też na większe imprezy. I taką pierwszą wielką w Europie, którą odwiedzili, był występ na festiwalu Monsters of Rock w Castle Donington w Anglii. Dokładnie 42 lata temu.

0: Piękna jest ta wizja Johna Lennona, choć naprawdę utopijna, nie do zrealizowania. Imagine, na chwilę przed godziną 11. Bo rzeczywistość wygląda tak, jak teraz Państwo usłyszą w raporcie. Za moment. Kiedy już Michał Poklękowski skończy Państwu opowiadać, co dzieje się na świecie, wrócimy do muzyki i sięgniemy po na przykład nagranie zespołu Fall Out Boy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Państwa, a propos tej pogody, którą prezentujemy na antenie Eski Rok, macie swoje zdanie.
3: Chłopaki, co wy tam bierzecie w czasie tych parków? Kurczę, dobry towar musi być, weźcie się podzielić.
4: No, co wy tam bierzecie?
5: Ja radomski, ale...
4: Bułeczki. Poklękowski ma kabele.
2: A tak swoją drogą, to dlaczego jest północny zachód, a nie zachodnia północ? Dziękuję.
4: Właśnie, Michale, co u ciebie?
6: W Bydgoszczy zakwitły przylaszczki.
2: To taki kwiatek, który przy laskach
6: nie wiem, co to jest,
4: dokładnie.
6: Ale...
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
8: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
9: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
10: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
11: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
12: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
13: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
14: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
7: Reklama. Marcin Horała, poseł formacji Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, nowym wicemarszałkiem Sejmu. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa.
15: SK Rock. Raport.
7: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek Sejm i bolesny cios dla PiSu. Marcin Horała, poseł formacji Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, nowym wicemarszałkiem Sejmu. To personalne uzupełnienie zaległości. Wcześniej PiS nie miał swojego reprezentanta i mieć nie będzie, bo Marcin Ociepa przegrał w głosowaniu z Horałą. Potwierdziły się więc nasze informacje. Reprezentant Rozwoju Plus dostał poparcie koalicji rządzącej. Jest jeden wybór, przekonywał jeszcze przed głosowaniem Mariusz Błaszczak z PiSu.
16: Reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
17: Nie jest to opozycja koncesjonowana i bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać.
18: Ciekawe doświadczenie usłyszeć pana posła Błaszczaka, który domaga się w Sejmie praw dla opozycji. Panie Błaszczak, proszę spojrzeć w oczy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, siedzi koło pana i niech pan powie, przy Przypomnij sobie, jak traktowaliście opozycję, jak traktowaliście PSL. To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
7: Opowiadali Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus i Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Chorała dostał 254 głosy, Ociepa 167.
15: To jest raport.
7: To wspólny sukces i nasza jedyna możliwa droga. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się z deklaracji amerykańskiego prezydenta. Donald Trump oświadczył, przypomnę, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce, dodając, że dzieje się tak dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, prezydenta Nawrockiego. Trump stwierdził, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy.
19: Tutaj współpraca prezydenta Nawrockiego i prezydenta Trumpa jest niezwykle ważna. Ich relacje osobiste. Tu współdziałanie jest absolutnie konieczne i cieszę się, że do takiego współdziałania pomiędzy rządem, parlamentem i prezydentem dochodzi, bo to jest nasza wspólna sprawa i z tej wspólnej sprawy zdamy pozytywny egzamin przed polskim społeczeństwem.
7: Kosiniak-Kamysz zaapelował w Sejmie o nieradykalizowanie nastrojów i niewprowadzanie antagonizmów między Polakami i Ukraińcami.
19: Widzicie, co się dzieje? Rakiety spadają, drony spadają kilometr od polskiej granicy. Gdy nie będzie miała Ukraina środków ochrony przeciwlotniczej, gdy nie będzie miała amunicji do zestrzeliwania tych dronów, to większość tych dronów będzie przelatywać przez Ukrainę, będzie dolatywać do Polski. Tego chcecie? Szczujcie dalej na Ukraińców, tak? Zróbcie tak, żebyśmy już nie byli w stanie ze sobą normalnie rozmawiać.
7: A dziś szef MON-u i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego spotykają się z prezydentem Nawrockim.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała i Aleksandra Owca, ta dwójka kandydatów, weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi.
5: Ponad 3000 uczniów z 13 krakowskich szkół średnich wystawiło krakowskiej klasie politycznej twardy rachunek w prawyborach prezydenckich w ramach kampanii profrekwencyjnej Wejrzek Zagłosuj. Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
7: Informuje Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. Wybory prezydenta Krakowa już za nieco ponad tydzień, w niedzielę 27 września.
1: Pogoda.
7: Piątek będzie raczej pochmurny, tylko na południu więcej słońca. W zachodnich i północnych regionach przelotne opady deszczu, na Pomorzu możliwe również burze. Na termometrach od 18 do 22 stopni, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, tam 23.
1: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
0: W tej godzinie spojrzę na listę przebojów Wielkiej Brytanii z roku 1982. Jest tam, była w zasadzie tam na miejscu drugim, nie pierwszym niestety, pewna bardzo mroczna i smutna piosenka, chociaż bardzo też przy okazji piękna. I zagram ją w tej godzinie, ale najpierw Fall Out Boy.

0: Peace of My Heart. Pani Janis Joplin za światów dla Państwa. Westy Rock. A teraz piosenka niezwykła.
1: Kultowe kawałki w Esce Rock.
0: Zwykle, żeby zrobić przebój, artyści powinni pisać takie piosenki, no wiecie, do radia. Zwrotka, ładny refrenik. Potem znowu zwrotka, potem znów ten sam ładny refrenik. A tutaj, tu jest brak takiego klasycznego

dział na te zwrotki i refreny. Jest część wokalna, jest część instrumentalna i bardzo mroczny klimat. Zresztą Mark Knopfler pisał ten utwór pod silnym wpływem kina noir i takich klasycznych powieści detektywistycznych. I tekst też opowiada o rutynie pracy detektywa, o przeszukiwaniu, poszukiwaniu różnych, odnajdywaniu różnych cudzych sekretów, śledzeniu ludzi i całym tym wszystkim, co jest otoczką tej pracy. Rok 82, płyta Love Over Gold i piosenka, która niespodziewanie, pewnie dla samego Marka Knopflera, także dotarła do prawie pierwszego, bo drugiego miejsca na UK Charts. Private Investigations.

0: Jugopolis i Maciej Maleńczuk w roli głównego wokalisty w projekcie, który miał swoją ostatnią odsłonę w roku 2011. Państwo pamiętają, była rocznica Jugotonu. Graliśmy w oryginale we wtorek wieczorem, kiedyś wszystkie piosenki te jugosłowiańskie, które potem przerabiali polscy artyści. Może do kolejnych płyt Jugopolis powrócimy. To z tej ostatniej, jak mówiłem, z roku 2011 przeróbka piosenki Werujem, Neverujem, zespołu Bajaga i Instruktori. A co przed nami jeszcze? Będzie jeszcze jedna piosenka i spojrzenie na listę przebojów, ale już nie brytyjską, ale najpierw pan David Bowie i jego Starman.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Kafir Afgan. Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż tutaj coś.
3: Tak, zgadza się. Ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajnych. Nie chowam się przed policją.
2: Dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
3: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
2: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
3: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Narodzili się z buntu i potrzeby ekspresji, a ich kariera nabiera zawrotnego tempa. Zespół Węże ma już na koncie między innymi występu u boku formacji Kawalera Conspiracy. Po wydaniu debiutanckiego albumu, do którego dołączyli pełnometrażowy film, grupa ta przygotowuje się do koncertu w warszawskiej Hydrozagadce, który już 23 września. Bilety na ten koncert do zgarnięcia codziennie wieczorami u mnie w radarze. Szczegóły na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
7: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
8: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski,

Starman i David Bowie. W Ashton Rock. A teraz jeszcze raz spojrzę na listę przebojów, ale już nie brytyjską i nie z lat 80., jak to miało miejsce w przypadku piosenki Dire Straits, tylko będzie to lista amerykańska. Billboard Modern Rock Tracks i rzecz, która wydarzyła się dokładnie 26 lat temu. Pojawi się teraz na antenie Ski Rock piosenka, która miała swoją premierę w marcu i była pierwszym singlem z płyty Infest zespołu Papa Roach. Jak się potem okazało, była pewnym przełomem w ich karierze. Last Resort. To był numer, który łącznie 7 tygodni spędził na miejscu pierwszym wspomnianej przeze mnie listy rockowej Billboard, a droga na pierwsze miejsce zaczęła się 5 sierpnia 2000 roku, gdy utwór po raz pierwszy zdobył to pierwsze miejsce, potem był zepchnięty przez Red Hot Chili Peppers i Californication, ale tylko na jeden tydzień. Potem przez kolejnych sześć tygodni z rzędu, aż do końca września, Last Resort znów był najpopularniejszą rockową piosenką w Ameryce. Tak, 26 lat temu.

0: Children of the Revolution, zespół T-Rex, dowodzonego przez Marka Bolana, o którym niedawno mówiłem w kontekście rocznicy jego tragicznej śmierci. I 12. Więc już dzisiaj pan Jaro nie powie, bo to koniec naszego piątkowego spotkania. Kultowe historie, jeżeli chodzi o piątek, zamykamy, a na kolejne zapraszam w niedzielę po 14. Do usłyszenia. Dobrego weekendu.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.
6: Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uchwalony przez Sejm. Może on obniżyć ceny na stacjach. Były wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej lada moment będzie przesłuchiwany. Chodzi o przyjmowanie łapówek.
7: SK Rock. Raport.
6: Minęła 12, a Michał Przybyła, zapraszam. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze te mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co ta decyzja sejmowej większości oznacza dla kierowców?
8: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tzw. nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzenia kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. To jednak nie gwarancja niższych cen, które zaczną obowiązywać od razu. Stawki na stacjach wciąż zależeć będą przede wszystkim od cen ropy na światowych rynkach. Te nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
6: Pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Wcześniejszą taką ustawę Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego.
7: To jest raport.
6: Czuję się niewinny, rzucił w stronę mediów wprowadzony przez dwóch agentów CBA. Poseł Wojciech Król jest już w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają go przesłuchać i przedstawić zarzuty dotyczące korupcji.
9: Przyznaje się pan do winy?
10: Czuję się niewinny i niedługo wrócę wygłosić.
11: Co pan powie w prokuraturze?
6: To słowa z nagrania PAP. Sejm wczoraj uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. Służby zaraz po tej decyzji weszły do akcji. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców. Wojciech Król jest posłem od 2015 roku. We wrześniu zawieszono go w prawach członka Koalicji Obywatelskiej, a tym samym przestał być jego wiceprzewodniczącym.
4: SK Rock Biznes.
6: Polska gospodarka może w tym roku urosnąć szybciej niż prognozowane 3,4%, oceniają ekonomiści. W drugim kwartale PKB wzrósł o 3,9% rok do roku. Jednocześnie sierpniowa produkcja przemysłowa zwiększyła się o blisko 4,5%. Eksperci ostrzegają jednak, że wzrost mogą ograniczyć niepewność geopolityczna, drogie paliwa i kryzys energetyczny. Sejm powołał Pamelę Krzypkowską na przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Teraz zgodę musi wyrazić Senat. Komisja ma odpowiadać m.in. za ochronę praw i bezpieczeństwa użytkowników AI oraz reagowanie na zagrożenia związane z dezinformacją i deepfake'ami. Władimir Putin podpisał dekret o przekazaniu pod tymczasowy zarząd rosyjskiej spółki aktywów zagranicznych gigantów działających w Rosji. Chodzi m.in. o Auchan, Nestle oraz sieć działającą wcześniej pod marką Leroy Merlin. Wcześniej przejętych aktywów szacowana jest na co najmniej 6 miliardów euro. Tymczasowy zarząd może być etapem poprzedzającym sprzedaż tych aktywów.
4: Pogoda.
6: Ciepło i słonecznie, tak można by opisać dziś pogodę w większości kraju, choć na północy i zachodzie więcej chmur, z których może przelotnie popadać. Najcieplej na południu, tam termometry pokażą dziś maksymalnie 23 stopnie, w centrum 21, na wybrzeżu od 17 do 19 kresek. W sobotę jeszcze więcej słońca i nie trzeba obawiać się deszczu, na niedzielę za to prognozowane są opady niemal w całej Polsce.
9: Ciepło i słonecznie dzisiaj. O nie, tak łatwo się jesieni nie poddamy. Jeszcze chwila. 4 minuty po godzinie 12. Dzień dobry, w piątek, 18 dzień września. Michał Cieślik z tej strony i ja tutaj zostaję z Państwem na kolejne 3 popołudniowe godziny. Będziemy razem do 15. Na początek mam Red Hot Chili Peppers.

Uwaga, wyższa matma teraz będzie, bo dziś druga miesięcznica pierwszego z dwóch ostatnich, jak na razie, koncertów Systemowy Down w Polsce. Chyba to jasne, prawda? Dwa miesiące temu ja się pojawiłem na PGE Narodowym podczas tego koncertowego wieczoru, bo dodajmy, przed Systemem zagrali też m.in. Queens of the Stone Age. To też był świetny koncert. No a do tego jeszcze Deron Malakian. Tego dnia gitarzysta Systemu obchodził swoje urodziny, więc sporo się działo 18 lipca 2026 roku w stolicy właśnie. Ten utwór też zagrali, pięknie zagrali, Aerials, System of a Down, już za nami w SC Rock. W piątkowe wczesne popołudnie tak nieśmiało nabieramy tempa, nabieramy rozpędu, za chwilę to tempo nadawać nam będzie zespół Manam i Lembeski, ale wcześniej jeszcze zagramy Queen, Spread Your Wings, przed nami w SC Rock.

0: To był Limp Bizkit z własną wersją Behind Blue Eyes. Wcześniej jeszcze Kora o tym, że podróżować jest bosko. No ja się absolutnie z tym zgadzam i zawsze lubię też rozróżniać te dwie rzeczy, podróż i wakacje, bo te drugie to kojarzą mi się z takim biernym raczej spędzaniem czasu, którego chyba wielkim fanem po prostu nie jestem, ale wiadomo, każdemu według potrzeb. Tak a propos, Holiday, utwór pod takim tytułem zaraz się pojawi, Westrock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
0: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
7: We are Måneskin.
8: I'm Youngblood.
9: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
10: Hi, this is Steph from Placebo and you are listening to SC Rock.

Holiday. Ech, westchnąć można tylko. Ja o swoich już dawno zapomniałem, a tu tyle, no nazwijmy to, drażliwych relacji znajomych w socialach. No jednak wakacje we wrześniu to też całkiem słuszna opcja, pod warunkiem, że ktoś sobie może na nie pozwolić. No a reszta to sobie poczeka jeszcze. Green Day, Holiday, to za nami w Este Rock. Teraz Floydzi przed Państwem. Comfortably Numb.

0: To był T-Love w Esterok. Przypomnę, Muniek Staszczyk za tydzień podrzuci nam nową płytę nagraną w duecie ze swoim kolegą z Częstochowy i członkiem grupy Szambu, Maciejem Maciem Maślikowskim. No i panowie połączyli siłę jako duet Muniek plus Macio i za tydzień ukaże się ich wspólny krążek zatytułowany Mama. Myślę, że warto będzie zwrócić na niego uwagę. No a Muniek z zespołem T-Love zamyka tę pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. Za chwilę 13, a za chwilę raport w Esterok. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Esterok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gościmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esterok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Marcin Horała z Rozwoju Plus na fotelu wicemarszałka Sejmu. Premier Donald Tusk z wizytą w Kijowie.
6: SK Rock. Raport.
5: Minęła 13, a Michał Przybyła, zapraszam. Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Głosowanie przegrał drugi kandydat na to stanowisko, Marcin Ociepa z PiSu. Horała deklaruje chęć współpracy z dawnymi partyjnymi kolegami i zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
7: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości. Chyba dzisiaj są jakiś wybuch chwilowej emocji, ale staram się do tego podchodzić ze zrozumieniem. Emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
5: Dla Jarosława Kaczyńskiego decyzja sejmowej większości oznacza jedno, że Rozwojowi Plus Morawieckiego jest bliżej do koalicji rządowej.
8: Dzisiaj panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia niż do nas, no bo oni byli w stanie się porozumieć, my oczywiście nie.
5: Kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji, a zaraz po wyborze nowy wicemarszałek zapowiedział, że Rozwój Plus chce złożyć wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych.
6: To jest raport.
5: Jest już w Kijowie. Premier Donald Tusk przywitany przez Wołodymyra Załańskiego. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił szef polskiego rządu. Dodał, że przyjechał tu, by pokazać, że Ukraina nie jest sama. W planach nie tylko spotkanie z Wołodymyrem Załańskim, o czym donosi z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
9: Premier Polski przeprowadzi szereg spotkań, w tym z premierem Słowacji Robertem Fico. O tym poinformował sam Donald Tusk, dodając, że Polska będzie nadal zabiegać o wzmocnienie sankcyjnej presji na Rosję. W ocenie premiera Słowacja tradycyjnie wybiera bardziej ostrożne podejście do takich kwestii. Szef rządu także podkreśla, że Polska musi szykować się do różnych scenariuszy, ponieważ zagrożenie prowokacji ze strony Rosji jest realne i może do tego dojść w każdej chwili. Nieoficjalnie, według moich informacji, premier weźmie udział w szczycie inicjatywy karpackiej zorganizowanej przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc nie będzie to wizyta do stolicy Ukrainy. Kijów, Ołek Biłecki.
6: To jest raport.
5: W przyszłym tygodniu ceny benzyny wzrosną powyżej 8 zł za litr, a diesla powyżej 9 zł. Ceny paliw już są rekordowo wysokie, a będą rosły nadal, prognozują analitycy epatrol.pl. Przypomnijmy, Sejm uchwalił dziś podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania.
1: Pogoda.
5: Dziś właściwie w całym kraju około 20 stopni, nieco chłodniej będzie na wybrzeżu i zachodzie i miejscami może tam przelotnie popadać. W nocy jednak najcieplej będzie właśnie w tych regionach. Termometry pokażą około 12 stopni w centrum i na wschodzie około 10, a na południu 9 kresek. Także jeśli planujecie jakiś wypad i będziecie późno wracać, to załóżcie coś ciepłego.
0: I warto Michała posłuchać, bo naprawdę wieczory już coraz chłodniejsze. No, Michał powróci tutaj za godzinę z kolejnym raportem, także polecamy. Teraz 4 minuty po 13. A ja polecam się w drugiej odsłonie naszego piątkowego spotkania. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik się kłania. I do 15 jesteśmy dzisiaj razem. Na początek... To, co tygryski kochają najbardziej.

To takim hymnem piątku się oficjalnym powinien stać. Nie poganiaj mnie. To był Manam w Esterog. Jest 17 minut po 13 w piątkowe popołudnie. W tej drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania na pewno będę miał dla Państwa Placebo z ich wersją wielkiego hitu Tears for Fears. Shout już za chwilę się pojawi. A teraz tak, żeby podtrzymać to dobre piątkowo-popołudniowe tempo, niby bez poganiania, ale odpowiednie tempo musi być, prawda? Blitzkrieg Bop, The Ramones, przed nami.

0: No tak. Kanada, jak wiadomo, coraz bliżej Europy, no ale my tutaj w świecie muzyki, w świecie rocka te związki bliskie mamy od lat i to na pewno jeden z tych zespołów, które przyczyniają się do zacieśnienia tej właśnie relacji, choć są też tacy, którzy tak z przekąsem odnoszą się do twórczości tej właśnie grupy, uznając ją często za taki guilty pleasure. Oj tam, oj tam. Pod koniec października wydadzą nową płytę Everything Under the Sun. To będzie już ich 11. studyjny album, czyli naprawdę już w tym momencie dosyć pokaźna ta dyskografia i pewnie jeszcze ostatniego słowa tym albumem nie powiedzą, czy to się komuś podoba, czy nie. How You Remind Me, warto pamiętać, że od tego kawałka wszystko się rozpoczęło, jeżeli chodzi o ten właśnie zespół. Nickelback, to już za nami w SC Rock. Trochę ponad pół godziny do 14 nam pozostaje. Radar za chwilę na naszej antenie. A jeszcze w tej godzinie zmieścimy na pewno YouTube w SC Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Cechy i doświadczenia, takie jak optymizm oraz właśnie wdzięczność, są coraz częściej wiązane ze zdrowiem naszego serca.
3: Panowie, to jest ten moment, kiedy powinienem powiedzieć, że jestem wdzięczny za to, że mogę z wami pracować.
4: Dziękujemy ci.
3: Ale nie byłoby to prawdą.
5: Szanuj wroga swojego, możesz mieć gorszego, naprawdę.
3: A no wiem, absolutnie wiem.
2: Szanuj Wojtka swego, możesz mieć gorszego.
3: Ale już gorzej nie będzie. Już gorzej nie traficie.
6: Damian Ukedże z The Voice of Poland wziął ślub. Jego żona też brała udział w muzycznym show TVP. Ciekawe, czy też wzięła udział w ślubie.
3: U mnie z kolei Natalia Siwiec ściągnęła doczepy. Tak wygląda w naturalnym wydaniu. Czyli teraz to są odczepy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Brytyjski zespół Def Leppard oficjalnie zapowiedział boks zatytułowany Volume 4, który podsumuje ich działalność z lat 2015-2023. Zapowiedzią całości jest niepublikowany dotąd cover utworu z repertuaru The Beatles. Na płytach nie zabraknie też sesji akustycznych czy rzadkich nagrań, a nawet unikalnych wersji demo. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

Yusuf, Esterok. I to będzie marzec przyszłego roku, kiedy minie 30 lat od premiery tego kultowego albumu Bono i spółki. Mowa oczywiście o płycie The Joshua Tree Story. Zagraliśmy właśnie With or Without You. To a propos tych okrągłych rocznic, w piątek za tydzień również taka rocznica związana z zespołem U2. Półwiecze. Tym panom stuknie półwiecze. Innymi słowy 50 lat od momentu założenia grupy. Na pewno będziemy o tym mówić i obok tej rocznicy za tydzień nie przejdziemy obojętnie. U2 już za nami w ST Rock. Teraz Finger 11, Paralyzer.

0: To Meslowicz w Esterok. Przypomnę, w razie gdyby ktoś zapomniał albo czyjejś uwadze to umknęło, dzisiaj ukazała się najnowsza, trzecia solowa płyta Artura Rojka. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To jej tytuł. Jak wrażenia? To oczywiście tutaj pytam tych, którzy już mieli okazję zaprzyjaźnić się nieco z tym właśnie materiałem. Polecam Państwa uwadze. Niemniej, mieć czy być Artur Rojek z zespołem Meslowicz już na finał godziny. Zbliżamy się do 14. Za chwilę najnowszy raport.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytułowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Czy ceny paliw będą niższe? Wszystko zależy od prezydenta. Wprowadzili do obrotu 3 tony marihuany, usłyszeli wyroki, a na koniec o wielkich ćwiczeniach strażaków.
3: SK Rock. Raport.
5: Minęła 14, a Michał Przybyła zapraszam. Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej za tankowanie. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy CPN, czyli obniżyć koszty tankowania, które zaliczają kolejne rekordy. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi prezydent, bo sam składa własny projekt w tej sprawie. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
6: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, zablokuje wejście jej w życie, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
5: Prezydencki projekt wprowadza ustawowe ograniczenia marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiS-u to lepsza propozycja.
7: Propozycja prezydenta powinna być brana pod uwagę, nie powinna być mrożona, powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
5: Ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w przyszłym tygodniu. Benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9 zł, przewidują analitycy e-patrol.pl.
3: To jest raport.
5: Ponad 30 osób usłyszało w poznańskim sądzie wyroki od 2 do ponad 8 lat więzienia. Sprawa dotyczyła produkcji, przemytu i handlu narkotykami. Według śledczych grupa wprowadziła na rynek ponad 3 tony marihuany o czarnorynkowej wartości około 80 milionów złotych. Część ze skazanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań.
8: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi, która jest obecnie? Tutaj oskarżeni akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna.
5: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Według ustaleń grupa działała w Polsce, Holandii i Hiszpanii.
3: To jest raport.
5: Wielkie ćwiczenia ponad 200 strażaków w regionie łobrzyńskim. W scenariuszu akcja gaszenia przeszło 20 hektarów płonącego lasu.
9: Na odbiorze do 11.
10: Posłuchaj siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy lasu. Zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór. Przygotowujemy się do realnych zdarzeń. Po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas działań. To chcemy osiągnąć, współpracę z Państwową z Ochotniczą Strażą Pożarną i szybka reakcja.
5: Zaznacza Paweł Kopczewski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej. W ćwiczeniach wykorzystywane są drony i system do poszukiwań Syron.
1: Eskarok Biznes.
5: Sejm przyjął podwyżki akcyzy na e-papierosy i urządzenia do waporyzacji. Od 2027 roku podatek od płynów wzrośnie o 40 groszy za mililitr, a akcyza na urządzenia z 40 do 50 zł za sztukę. Zmiany mają uszczelnić system i objąć podatkiem także urządzenia, które dotąd tego unikały. Polacy coraz rzadziej biorą ślub, ale coraz częściej podpisują umowy majątkowe. W 2025 roku zawarto zaledwie 133 tysiące małżeństw, najmniej od czasów powojennych. Jednocześnie podpisano blisko 70 tysięcy umów majątkowych, czyli o 35% więcej niż dekadę temu. Najczęściej chodzi o rozdzielność majątkową, także zawieroną jeszcze przed ślubem.
1: Pogoda.
5: Najchłodniej teraz w Zielonej Górze i Zakopanem. Termometry wskazują tam w okolicach 17 stopni, w Rzeszowie, Bydgoszczy i Gdańsku 18, w Poznaniu, Toruniu i Koszalinie 19, a najcieplej jest teraz we Wrocławiu i Opolu, bo nieco ponad 22 kreski. Popadać może w północnej i zachodniej części kraju. Jutro temperatury będą wahać się od 19 do 23 stopni i właściwie wszędzie ma być dość słonecznie, także korzystajcie.
0: Skorzystamy, panie Michale.
5: Bardzo mnie to cieszy.
0: Mnie też cieszy to bardzo, że słonecznie i w miarę ciepło będzie w ten weekend. No a Michał z kolejnymi newsami powróci tutaj za niecałą godzinę, o godzinie 15 właśnie. Teraz 4 po drugiej. Dzień dobry raz jeszcze, mówi Michał Cieślik. To będzie ostatnia godzina naszego piątkowego spotkania. Zapraszam do 15. A to już jeszcze raz. Poprawka. Kiss na początek godziny. I was made for loving you.

jeszcze Queen w Escerogi We Will Rock You, jeden z tych utworów zagrzewających do walki. A właśnie a propos, dziś po 9:00 trener Jan Urban ogłosił powołanie do kadry piłkarskiej. Pojawiły się nowe twarze w reprezentacji Polski. Absolutnym debiutantem został niejaki Wojciech Mońka. Chociaż dla niektórych to absolutnie niejaki. Uznawany za duży talent 19-latek z Lecha. No i warto jeszcze dodać, że Robert Lewandowski także nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kadrze, no i zmierzy się w Lidze Narodów UEFA dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną 25 września i 5 października, ze Szwecją 28 września i do tego jeszcze z Rumunią 2 października. No a ze Szwedami to my mamy chyba rachunki do wyrównania, prawda? Za ostatni baraż na Mistrzostwa Świata. No to co, panowie, gotowi na rewanż? No takie dźwięki też mogą zagrzewać do walki. Ready to go. Republika Westerna.

0: Nirvana, Westerrock, All Apologies. Przypomnę, w przyszłym tygodniu minie 35 lat od premiery Nevermind Nirvana. I tak będziemy te rocznice świętować tutaj. Przed godziną, proszę Państwa, mówiliśmy o zespole Nickelback w kontekście jeszcze większego zacieśniania relacji pomiędzy Europą i Kanadą, no ale nie brakuje też takich głosów w sprawie. Panie Marcinie?
1: Odnośnie Nickelback to jeszcze trzeba uważać w podejrzane linki, które pojawiają się w internecie, bo czasami można zobaczyć taki link, gdzie jest napisane, że jak klikniesz, to możesz odsłuchać nową piosenkę Nickelback. I jak się klika, no to niestety się okazuje, że tam faktycznie jest nowa piosenka Nickelback.
0: Panie Marcinie, a już tak miło było i po co te złośliwości wszystkie. Pozdrawiamy serdecznie. Nickelbacka na pewno tego popołudnia nie zabraknie w Westerrock, to mogę Państwu obiecać. 27 minut do 15, póki co pozostaje.
2: Autopromocja. Melina. Westerrock.
3: Kafir Afgan.
4: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No, już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

To był zespół Dżem, który w ubiegłym roku z okazji 160-lecia miasta Katowice wraz z innymi gitarzystami zagrał na placu przed Teatrem Śląskim kultowy wehikuł czasu. No a w tym roku z tej samej okazji w miniony piątek z kolei zagrali Naiwne Pytania, no i chyba się rodzi nowa świecka muzyczna tradycja. A chwilę przed tym występem w piątek przy Kato Blues Faces odsłonięto gwiazdę Ryśka Riedla, który tym samym dołączył do katowickiej Alei Gwiazd Bluesa. No i Rysiek Riedel z Dżemem właśnie się pojawił w Escyrok. To był Sen o Wiktorii.

0: Dire Straits w Ester Rock, Brothers in Arms na koniec godziny i naszego piątkowego spotkania. Michał Cieślik, pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Od razu mówię, że od poniedziałku przez czas jakiś będziemy słyszeć się w porze kolumny Zygmunta, czyli właśnie o tej porze będziemy się witać. No tak, wspominałem o tych wrześniowych urlopach. No i za chwilę przejmie państwa Dawid, który na taki się właśnie wybiera. Dobrego popołudnia póki co życzę państwu. Za chwilę punktualnie o 15:00 najnowszy raport.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15:00 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
12: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Reklama.
5: To jest Eskarok.
13: Zakończyło się spotkanie prezydenta z szefem MON. Jan Urban odmładza reprezentację Polski.
14: Eskarok. Raport.
13: Minęła 15:00, Michał Przybyła, zapraszam. Rozmawiali blisko 3 godziny. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Kukułą. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim przed wylotem Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Tak jestem, dzień dobry.
13: Mateuszu, dlaczego prezydent zdecydował się na takie spotkanie właśnie teraz?
15: Przede wszystkim ze względu na serię zdarzeń związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. W ostatnich dniach mieliśmy m.in. uderzenia odrzutowych dronów w bezpośredniej bliskości Polski, a także znalezienie na polskim wybrzeżu rosyjskiego drona z głowicą bojową. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Teraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na podstawie tych informacji i dzisiejszego spotkania ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
13: To był Mateusz Gołębiewski, dziękuję, a my do tematu spotkania będziemy jeszcze dziś wracać.
14: To jest raport.
13: Śledczym nic nie chciał powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt kierowcy polskiego autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na autostradzie M3. Do Polski nadal spływają kolejne materiały ze śledztwa prowadzonego na Węgrzech.
16: Wśród tych dokumentów dostarczony został również protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
13: Informuje Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Według węgierskich śledczych najprawdopodobniej kierowca zasnął za kierownicą z powodu zmęczenia, a autokar zjechał przez pas awaryjny na skarpę i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Autokar wracał do Polski z pielgrzymki z Medjugorje.
14: To jest raport.
13: 7 osób usłyszało zarzuty w związku z nieprawidłowościami w szpitalu w Garwolinie. Sprawa dotyczy m.in. wypłaty wynagrodzeń za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Ze szczegółami Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
17: Śledztwo dotyczące wyrządzenia szpitalowi mazowieckiemu w Garwolinie znacznej szkody majątkowej w kwocie ponad 620 tysięcy złotych
13: Wobec zatrzymanych zastosowano dozór policyjny i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 280 tysięcy złotych. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
14: To jest raport.
13: Jan Urban odmładza kadrę. Poznaliśmy dzisiaj zawodników powołanych na wrześniowo-październikowe mecze piłkarskiej reprezentacji. Na liście nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Po dłuższej przerwie do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek. Zdaniem Tomaszewskiego najbliższe 4 mecze to będzie być albo nie być dla Jana Urbana.
8: Okres kwarantanny minął, katastrofa była i klęska selekcjonerów i sztabu szkoleniowego ze Szwecją i w tej chwili muszą, czy im się to podoba, czy nie, muszą awansować do dywizji A. Po tych 4 meczach już będzie pewien pogląd na tę sprawę.
13: Za tydzień Polska zagra u siebie z Bośnią. W najbliższych serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze mecze ze Szwecją, Rumunią i Bośnią na wyjeździe.
2: Pogoda.
13: W większości kraju dziś dość słonecznie, więcej chmur na zachodzie i północy, tam możliwe są przelotne opady, a temperatury wahają się od 17 do 22 stopni w sobotę. Jeszcze więcej słońca, będzie też nieco cieplej, także warto to wykorzystać, tym bardziej, że na niedzielę nasi pogodowi specjaliści prognozują opady niemal w całym kraju.
2: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
18: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa w składzie Przybyła raportuje.
19: Dzień dobry, będę raportował.
18: Dzień dobry Michale, a ja jestem Zygmunt i wręczę dzisiaj ostatniego tysiaka za garażową historię. I zajrzymy też do kopalni, i zajrzymy na scenę, i może wyciągnę fleta, a na pewno będą dźwięki z oklaskami tuż przed weekendem. Zaczynamy. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Ale ja nic nie każę ci wybierać. Kubusiu słodki, nie musisz nic wybierać, ja już wybrałem dźwięki do kopalni. Bo jeszcze wybiorę źle. Dlatego ja wybrałem.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane i takie, które rzadko słychać na naszej antenie, i po raz ostatni prezentuję nasze wykopalisko tygodnia i jeszcze przypominam telefon od Bartka, halo?
2: Cześć Zygmunt!
0: Mów Bartuś!
2: No więc tak, gdy mieszkałem w Anglii, był taki mały pub London Calling i tam leciała muzyka punk, ska.
0: Czyli taka, jaką słychać też na płycie London Calling.
2: No wiem!
0: Dlatego pan zadzwonił! Płyta London Calling. Płyta z kultową okładką, a w tym tygodniu rocznica powstania tej okładki, rocznica powstania zdjęcia, na którym basista The Clash roztrzaskuje gitarę o scenę nowojorskiego Palladium. No i z tej okazji wykopałem dla was utwór z płyty London Calling, utwór Guns of Brixton. To zespół The Clash w kopalni odkrywkowej.

0: To jest, Zygmuncie, urlop mówisz od przyszłego tygodnia. Jeszcze może powiesz, że dwa tygodnie. Tak, to ja ci życzę słońca, odpoczynku i wszystkiego najlepszego, dużo relaksu na tym urlopie.
1: Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Depeche Mode w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. I cicho, cicho teraz u nich. U nich cicho, bo panowie postanowili w tym roku odpoczywać. Odpoczywają. Oni przez cały rok robią to, czego ja państwu życzę przy okazji weekendu. A co się dzieje poważnego tuż przed weekendem, to sprawdzamy w raportach. I za chwilę raport.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: ESC Rock. Raport.
5: Śledczy weszli do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Potwierdza to prokuratura okręgowa w Warszawie. W budynku ministerstwa przeprowadzono czynności procesowe w celu zabezpieczenia dodatkowych dowodów. To w związku ze śledztwem w sprawie raportu Polaków Portret Własny. Przypomnę, wczoraj prokuratura wkroczyła na teren nieruchomości Barbary Mróz-Gordoń, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Sprzątanie świata w Toruniu. Od samego rana w całym mieście młodzi mieszkańcy Torunia sprzątają okolice swoich szkół. Nasza reporterka Maria Nowak wybrała się na akcję razem z uczestnikami szkoły podstawowej numer 24.
6: To jak to wygląda z tymi workami, z tymi koszami?
7: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
8: Boże, ile tam jest rzeczy?
6: To tutaj ma tyle butelek.
8: Dużo jest.
6: I tylko w tym jednym miejscu?
8: Tam było właśnie dużo w krzakach.
7: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
5: W Toruniu do akcji Sprzątanie Świata przyłączyło się 39 placówek. W tym roku odbywa się ona pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z reprezentacji Portugalii. 41-letni piłkarz znalazł się w kadrze na najbliższe mecze Ligi Narodów. Portugalczycy 24 września zagrają z Walią, a 3 dni później z Norwegią. Ronaldo ma na koncie rekordowe 146 goli dla Portugalii i będzie szansa na kolejne. Jelena Rybakina, nowa liderka rankingu WTA, nie wystąpi w turnieju finałowym w chińskim Shenzhen. Reprezentantka Kazachstanu świeżo po zwycięstwie w US Open tłumaczy decyzję potrzebą regeneracji. Turniej rozpocznie się 22 września. Polscy siatkarze rozpoczną walkę o medale Mistrzostw Europy. W 1/8 finału w Sofii w sobotę biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą. Polacy w fazie grupowej wygrali 4 mecze i ponieśli jedną porażkę. Jeśli pokonają Łotyszy, w ćwierćfinale mogą trafić na Bułgarię lub Niemcy.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: To jest kolumna Zygmunta.

0: You Give Love Bad Name to Bon Jovi w Radiu SK Rock i nazwa tego zespołu pochodzi od nazwiska tego pana. Tak samo jest z tą audycją Kolumna Zygmunta, bo ja jestem Zygmunt i ten program trwa do godziny 18, a po 18 jest program Radar. Prowadzi go Michał Prokopowicz i opowiada o wielu aktualnościach z rockowego świata. I żeby zajawić ten program Radar, to powiem, że dzisiaj w tym programie będzie między innymi o akcji, niezwykłej akcji w Toronto. Uwaga, zespół AC/DC rozdawał autografy i jedna pani poprosiła, żeby muzycy podpisali jej się na dziecku. I oni podpisali się jej na dziecku. I szanowni państwo, ja teraz sprawdzam wszystkie aukcje, bo zastanawiam się, jak ona sprzeda ten autograf na Allegro.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

Lumina Zygmunta w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Cześć, to Artur Jadowski, zespół IRA.
0: Panie Arturze, a co to za utwór?
1: Utwór nosi tytuł Za każdy dzień.
0: Utwór Za każdy dzień. I to jest utwór z waszej nadchodzącej płyty.
1: Z naszej najnowszej płyty, która ukaże się...
0: Kiedy?
1: Wiosną.
0: Wiosną. Nie możemy się doczekać. Płyty i wiosny. No a przed nami ostatni weekend lata. Mamy piątek, 18 dzień września, co się dzieje poważnego, o tym powiemy za 3 minuty. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6 GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
2: Łukasz Bąk.
4: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
7: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.

0: Polsce może powstać stała baza wojsk amerykańskich. Pożar w Kujawsko-Pomorskim opanowany. Znamy polskiego kandydata do Oscara.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 16, a Michał Przybyła, zapraszam. Współpraca rządu, parlamentu i prezydenta jest konieczna, by w Polsce powstała stała baza wojsk USA, mówi szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że rząd zabezpieczy pieniądze na inwestycje. To po wczorajszych słowach amerykańskiego prezydenta o tym, że lokalizacja bazy może zostać wkrótce ogłoszona. Wicepremier mówił dzisiaj w Sejmie po spotkaniu z prezydentem o postępach w planach utworzenia stałej bazy żołnierzy USA nad Wisłą. Na Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem, dzień dobry.
0: Mateuszu, jakie informacje w tej sprawie zdradził wicepremier?
2: Szef MON przekazał, że baza będzie kosztowała nas kilkanaście miliardów złotych, ale jest to inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że docenia dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ale powodzenie projektu wymaga współdziałania prezydenta, rządu i parlamentu. Czego przykładem było dzisiejsze spotkanie, podkreślał wicepremier.
3: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego, też budowanie wspólnoty jedności w narodzie wokół bezpieczeństwa.
2: Przyszłą środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać o stałej obecności wojsk USA w Polsce z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
0: Do sprawy będziemy wracać.
1: To jest raport.
0: Zawieszony poseł Koalicji Obywatelskiej z zarzutami korupcyjnymi. Wojciech Król usłyszał je w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorstw.
1: To jest raport.
0: Ogień został opanowany, ale strażacy cały czas pracują na miejscu. To w Oświęciniach w województwie kujawsko-pomorskim. Pożar wybuchł na terenie suszarni zboża. Dwie osoby zostały poszkodowane. Trwa akcja służb.
4: Obecnie sytuacja na miejscu zdarzenia wygląda tak, że jeden ze zbiorników przestaliśmy chłodzić. Drugi jeszcze co jakiś czas jest sprawdzany pirometrem i nadal strażacy chłodzą go za pomocą działka wodnego. Teraz też tego, co tutaj na miejscu zdarzenia widać, funkcjonariusze policji i straży doprowadzają oględziny miejsca zdarzenia.
0: Relacjonuje z miejsca akcji Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej z Radziejowa. Dwie poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Droga krajowa numer 62 w rejonie zdarzenia była zablokowana. Teraz policja kieruje ruchem wahadłowo.
1: To jest raport.
0: Jesień w Zakopanem upłynie pod znakiem najazdu turystów. Polacy pokochali krótkie 2-3-dniowe wypady w Tatry.
5: Próbujemy na Kasprowy się wdrapać.
6: A dlaczego wrzesień akurat?
5: Bo w sierpniu byliśmy na wczasach, a dzisiaj taki wyjazd weekendowy.
7: Mniej osób jest na pewno na szlakach, więc jest łatwiej wchodzić.
8: No weekendy są dobre, tylko że warunek to jest pogoda. No, ale wrzesień zawsze jest taki, że to już jest raczej weekendowy.
9: Teraz jest taki okres dla starszych i studenci też, no taki średni.
10: Obserwuję. Ponad 12,5% wzrost rezerwacji jesiennych w porównaniu do zeszłego roku.
0: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. Ponadto zainteresowanie weekendami widać w sennikach. Pobyty od piątku do niedzieli są nieco droższe niż noclegi w pozostałe dni tygodnia.
1: To jest raport.
0: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara. Film nagrodzony w Cannes za reżyserię powalczy o statuetkę w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego.
11: Pogoda.
0: Temperatura zaczyna powoli spadać. W nocy najcieplej będzie na północnym zachodzie. Tam termometry będą pokazywać w okolicach 12 stopni. W centrum w okolicach 10, na południu 8. Jutro w całym kraju dużo słońca i właściwie wszędzie notować będziemy powyżej 20 kresek. A jako, że w przyrodzie musi być równowaga, to w niedzielę chłodniej i padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie Polski. Kolejne dni też zapowiadają się deszczowo.
11: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta i jesteśmy tuż przed weekendem, a mamy taką tradycję w kolumnie, że tuż przed weekendem proponuję Państwu po 50. Utwór po 50 na początek tej godziny. A co tam u Państwa? To ostatnia kolumna przed urlopem, więc chciałbym się z Wami zabawić. Linie messengerowo-telefoniczne wolne. Zapraszam. SK Rock. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

ja mogę? To może ja powiem, że jak w tej piosence chciałbym mieć klub w mojej piwnicy. Problem w tym, że nie mam piwnicy. Ale mam garaż. Jeśli też macie garaż i macie z nim związaną jakąś ciekawą historię, to już ostatnia szansa, żeby podzielić się tą historią. Odsyłam na stronę garażowehistorie.sk.rok.pl. Za fajne historie w tym tygodniu oddaję 1000 zł. Taki tysiak oddam jeszcze w tej godzinie, a na razie sobie czytam wasze zgłoszenia. Zgłoszenia o majsterkowaniu, o dłubaniu przy motocyklach, a są też historie o garażowym graniu na instrumentach. A na przykład mój wujek? Wujek miał w garażu plakaty z gołymi babami. Ciotka mu je zrywała. A mogła zerwać z wujkiem. Garażowe historie, skrok.pl.

0: Witam, witam pana redaktora przed urlopem. Widzę, że pan redaktor ma podobne pomysły jak ja, bo ja też nie lubię ciepłego piwa i spoconych dziewczyn. I na urlop też idę wtedy, kiedy zrobi się już chłodno.
1: O, życzę udanego urlopu. On idzie na urlop, a ja będę w smutku żył przez 2 tygodnie.
2: Cześć, Dawid.
3: Ja mam takie szybkie pytanie. Sam idziesz na ten urlop, czy razem z Zygmuntem? Bo jak z Zygmuntem, to razem z Gośką życzymy wam miłego urlopu.
4: No, witam, witam. A jak się można zabawić właśnie dzisiaj w kolumnie Zygmunta? Przed weekendem jestem po pracy, co prawda jadę autem, ale coś tam można by było rzucić.
5: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Eskirok.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00. Eskirok.
6: W Eskirok.
5: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Eskirok.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
9: Reklama.

0: Faint, Linkin Park w programie Kolumna Zygmunta w Estrock, utwór z mojej ukochanej płyty Meteora. No ale żeby nie było, że nie dostrzegamy nowości, halo?
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
1: Czy udało ci się przesłuchać ostatni Royal Blood?
0: Nowy kawałek Royal Blood? A co pan myśli?
1: Całkiem sympatyczny.
0: Całkiem sympatyczny. Nowy kawałek Royal Blood. No z takim opisem to byśmy na Tinderze nikogo nie wyrwali, ale i tak polecamy. A o nowych albumach, które polecamy, to my sobie jeszcze dzisiaj powiemy. Za chwilę raport.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
3: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
2: Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
3: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Jest 16.30, Michał Przybyła. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara. Film powalczy o tę prestiżową nagrodę w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Dla Pawlikowskiego to trzeci oscarowy wyścig. Wcześniej zdobył statuetkę za Idę i był nominowany za Zimną wojnę.
4: To jest raport.
5: Kielce kończą współpracę partnerską z izraelskim miastem Ramla. Decyzje radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami.
6: Po pierwsze, tej aktywności między miastami nie było. Po drugie, zweryfikowałem te informacje na temat tego więzienia, które tam funkcjonuje, w którym rzeczywiście są torturowane są osoby z Palestyny. Są one po prostu prawa człowieka i myślę, że jakąś taką cegiełkę do tego apelu światowego, czyli wolna Palestyna, warto tutaj dołożyć i sprzeciwić się chociażby symbolicznie.
5: Mówi Michał Piasecki, radny KO. Projekt trafił pod obrady wraz z listą blisko 1200 podpisów mieszkańców Kielc.
7: Cieszę się, że w końcu się udało. Jest to efekt ponad roku walki tak naprawdę, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach bardzo intensywnie działaliśmy w tej sprawie. Udało się w końcu zakończyć to haniebne partnerstwo z izraelskim miastem Ramla, także jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi.
5: Mówi Mariusz Sochacki z partii Razem.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Poznaliśmy zawodników powołanych na wrześniowo-październikowe mecze piłkarskiej reprezentacji. Na liście nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Po dłuższej przerwie do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974 roku.
9: Jeśli są lewy obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym. Ale podkreślam, nieważne jak będziemy grali, musimy grać jednym systemem. Czy powiedział Urban, czy trójką, czy czwórką będziemy grali?
5: Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek meczem z Bośnią. Zanim jednak mecz kadry, to piłkarze rozegrają jeszcze w weekend ligowe spotkania. W Ekstraklasie będzie to 9. kolejka. Najciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Legię. Pierwsze mecze dziś wieczorem Widzew zagra z Wieczystą, a Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Można śpiewać. La, la, la. I jedziemy do weekendu. A przed nami ostatni weekend. La, la, la, la, la, la, ta. Lata, ostatni weekend. Chyba poczułem jakieś przesadne rozluźnienie. No ale jak to w piątek? Humor coraz lepszy i 1000 złotych bym komuś dał. 1000 złotych, żeby wydać na głupoty. 1000 złotych za garażową historię oddam już za chwilę.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: i jest impreza. Dobrze jest, ale dla pewności zapytam. Zadam pytanie, pan odpowiada. Co tam, jak tam?
1: Bardzo dobrze. A żeby było jeszcze lepiej, to zaglądamy do garażu.
2: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń.
3: Garażowe historie,
2: SC Rock.
1: Finał naszej zabawy. Przez cały tydzień zgarnialiście kasę za garażowe historie. Wśród zwycięzców pani, którą chłop zabrał na randkę do garażu, mogła skończyć w bagażniku, a skończyła na ślubnym kobiercu. Mieliśmy pana, który odkrył talent do spawania. Mieliśmy słuchaczkę, którą ojciec w garażu nauczył wszystkiego i teraz Angelika buduje sobie dom. Wczoraj mieliśmy pana, który kręcił w garażu autorskie filmy, a dzisiaj mamy Basię, którą witam. Dzień dobry, Basiu.
4: Dzień dobry.
1: Basia, to będzie piękna klamra tego konkursu, bo to historia iście rock'n'rollowa.
4: Tak, wszystko zaczęło się w 2007 roku.
1: Tak.
4: Najpierw miałam kapelę heavy metalową. Tak. Graliśmy troszeczkę klimatu takiego Warlocka z Doropesz. Mhm. Potem był klimat rocka gotyckiego.
1: Heavy metal, rock gotycki, ja pierdzielę.
4: A potem skończyło się na folk metalu. No i ta ostatnia kapela zaprzestała działalności w 2013 roku.
1: W 2012 roku Artur Rojek odszedł z Mysłowic, a w 2013 roku twoja kapela zakończyła działalność. Powiedz mi, jak się nazywała ta kapela?
4: Wieczna pokusa, czyli Eternal Temptation.
1: Eternal Temptation to brzmi, jakbyście siali pożogę.
4: No, jakoś tak było.
1: Jezus Maria, heavy metal, folk metal, gotycki rock. Ty ryczałaś do mikrofonu, Basia?
4: Tak, trochę się śpiewało.
1: Nie tęsknisz za tym?
4: No tęsknię, ale prężnie działam, w sensie takim, że wspomagam naszą taką dąbrowską kapelę Transgresja i na koncertach po prostu sobie z nimi śpiewam.
1: A dlaczego zespół Eternal Temptation się rozpadł?
4: Bo każdy miał inne wizje muzyczne. Teraz chłopaki grają taki doom metal. Starzaczy gitarzysta sobie założył kapelę doom metalową. Mhm. Inni poszli w hard rocka i też prężnie działają jako kapela Root. No i także drogi się rozeszły.
1: Teraz zostało mi chodzenie na koncerty. Z tego co wiem, to bardzo to lubisz. Wymieniłaś zespoły, które lubisz. Lubisz Transgresję. Myślę, że tysiak na bilety bardzo się przyda.
4: Oj, oczywiście. Dziękuję bardzo.
1: A rykniesz na końcu po heavy metalowemu?
4: Może raczej nie, ale...
1: To ja ryknę.
2: W S-Rock. Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, inicjator Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej. Wiśniowski.pl.
1: No i przez ciebie, Basia, trasę głos.
4: No ja nie mogłam, bo w pracy jestem.
1: Ja rozumiem, ale to ty powinnaś śpiewać w tej kapeli, a nie ja.
4: Rozumiem.
1: Ja państwu podziękuję za cały tydzień zabawy. Byliście niesamowici. Słuchajcie, Eski Rock.

Zsigmondra este rock. Ten kawałek dobrze

0: Nickelback w Esterok. Ja naprawdę ich broniłem. Broniłem przed beką, powtarzałem, oni są spoko. Nadstawiałem karku i przyszedł wywiad gitarzysty z naszą Klaudią i on zamiast Poland mówi Holland.
1: Holland.
0: Panowie, nie pomagać. Mimo tej pomyłki będziemy was wspierać. A już za chwilę będziemy raportować.
2: Autopromocja. Melina w Esterok.
3: Gotuję Pascala Brodnickiego.
4: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
3: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcypanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
4: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcypan był tak idealny.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
6: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Polska w koalicji antybalistycznej. Toruński dentysta podejrzany o molestowanie.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Donald Tusk z wizytą na Ukrainie. Spotkał się m.in. z Wołodymyrem Załańskim. Jednym z tematów rozmów była koalicja antybalistyczna, czyli system wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Wchodzi do niej 10 państw. Od dziś Polska dołączyła do tej grupy, poinformował szef rządu.
3: Tak, Polska od dziś jest częścią tego wielkiego projektu. Tutaj w czasie rozmów z prezydentem Zeleńskim ustaliliśmy formy i ramy tej współpracy. To w przyszłości, może nie dziś, ale na pewno jutro, będzie oznaczało dużo bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo.
1: Polski premier bierze także udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, tak zwanej Grupy C8. Jest to spotkanie, które jednoczy wszystkie państwa karpackie. Jego inauguracja odbywa się też symbolicznie w ukraińskich Karpatach. To początek ruchu, którego celem jest jeszcze większe zbliżenie państw oraz stworzenie kolejnego silnego elementu współpracy, między innymi w biznesie, mówił Wołodymyr Załański.
4: Będą wagome domowności, przygotowane inwestycyjne i torgowalne ugody na miliard euro. Energetyka, logistyka, infrastruktura, cross-sektoralne ugody.
2: To jest raport.
1: Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w Szkole Podstawowej Grębocinie. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
5: Toruńska prokuratura potwierdziła, że takie zgłoszenie wpłynęło, a w poniedziałek 14 września prokuratura rejonowa Toruń Wschód wszczęła śledztwo w tej sprawie. Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
1: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.
2: To jest raport.
1: Gdy zawyły syreny, wielu nie wiedziało, co zrobić. Wczoraj na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zabrzmiały alarmy. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Czy mieszkańcy Podkarpacia wiedzą, gdzie szukać schronienia?
6: Ja jestem akurat poinformowana. Mieszkam na ulicy Dąbrowskiego. Tam jest blok przeznaczony do...
7: Schron?
6: Na schron, tak.
7: Ale jest rzeczywiście ten schron, czy on tylko jest z nazwy schronem?
6: Nie wiem, ja osobiście nie byłam, nie widziałam, także nie mogę na ten temat się wypowiedzieć.
8: Schronów jako takich z tym Słońcuta to nie ma, ale miejsca bezpieczne są.
7: Czy wiedziałby pan, gdzie się schronić na wypadek zagrożenia?
9: No tu chyba do swojej piwnicy. No bo gdzie bym tu poszedł?
1: Usłyszał nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak. Informacji o tym, jak zachować się w przypadku zagrożenia z powietrza, można szukać na rządowych stronach internetowych oraz w poradniku bezpieczeństwa.
2: To jest raport.
1: Prace uczniów małopolskich szkół ozdobiły kolejne korytarze szpitala w Nowym Sączu. Tym razem kilkanaście kolorowych obrazów pojawiło się na ścianach poradni onkologicznej.
10: No ja się bardzo cieszę, że mogłyśmy ozdobić te korytarze tymi pięknymi pracami. Więcej kolorów, radości.
11: Pacjenci będą się tak lepiej czuli, jak zobaczą jakieś takie rysunki.
12: Może pacjenci zrozumieją, że nie jest tutaj tak jakoś szaro, ponuro.
1: Mówili młodzi artyści, którzy namalowali obrazy. Prace pochodzą z konkursu Magia Lotu, który zorganizowało Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza.
0: Pogoda.
1: W nocy temperatury będą wahać się od 8 stopni na południu do 12 na północnym zachodzie i tam możliwe są przelotne opady. Jutro czeka nas ciepły i słoneczny dzień, chociaż pochmurne momenty też będą. W niedzielę niestety pogoda się popsuje, deszczowo ma być niemal w całym kraju, a od poniedziałku zrobi się też znacznie chłodniej. Jesień zbliża się do nas wielkimi krokami.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa. I pytanie brzmi, czy macie weekend? Bo kolejny stały punkt programu to dźwięki z oklaskami. Jeśli ktoś z państwa wyśle do radia głosówkę i się pochwali: Zygmuncie, mamy weekend, za takie hasło będą brawa na finał dzisiejszej kolumny. Ale w każdej innej sprawie też się można odzywać. Linie messengerowo-telefoniczne wolne, zapraszam. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Black, Pearl Jam w Radiu SK Rock, a za chwilę razem z grupą In Excess przeniesiemy się do Australii, ale wcześniej przejedziemy przez Wrocław, Szczecin, Gdańsk, bo w tych miastach w weekend i po weekendzie zagra pochodzący z Australii zespół The Ramjacks, a mamy też propozycje od zespołów z Polski, Hamulec i Stacja B w ten weekend we Wrocławiu. I może jeszcze Gniezdo i przypominamy propozycje od pana Patryka. Panie Patryku?
1: Dawidzie drogi.
0: Słucham pana uprzejmie.
1: Może w ten weekend w Gnieźnie będziecie?
0: A po co?
1: No bo znowu półmaraton.
0: Półmaraton?
1: W ramach korony półmaratonów Polski.
0: Przepraszam, nie namówi mnie pan. Zresztą ja już wspominałem, że wielu słuchaczy nieskutecznie namawia mnie do biegania. Halo?
2: Panie Dawidzie, czy wiele osób pana namawia, żeby pan zaczął biegać? Czy wiele osób każe panu wypie... Co ty dalszy?

0: A dzień dobry, redaktoru. Słyszałem, że na urlop idziesz.
1: Witam cię, Zygmuncie. Jedziesz na 2 tygodnie.
0: Miłego i udanego wypoczynku.
1: Dobrze masz.
0: Wracaj do nas. Cały i zdrów.
1: Wspaniałej pogody i pozdrawiam.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka,
3: polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
3: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: A teraz w kinach Spider-Man i film o powrocie Oasis, a jest też Odyseja. Nie z Marilyn Monroe, tylko z Mattem Damonem. Z Mattem Damonem, Odyseja, taki film. Nie z Marilyn Monroe, tylko z Mattem Damonem, takie widowisko kinowe. No chyba, że macie ochotę obejrzeć jakiś dramat. To proszę sobie odpalić powtórkę wczorajszego meczu Lecha Poznań w Lidze Europy. Pozdrawiamy mocno wszystkich słuchaczy w Poznaniu i łączymy się z wami w bólu. A za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Państwa, a propos tej pogody, którą prezentujemy na antenie Eski Rok, macie swoje zdanie.
3: Chłopaki, co wy tam bierzecie w czasie tych parków? Kurczę, dobry towar musi być, weźcie się podzielić.
4: No, co wy tam bierzecie?
5: Ja radomski, ale...
6: Bułeczki.
4: Potęgowski ma kamele.
2: A tak swoją drogą, to dlaczego jest północny zachód, a nie zachodnia północ? Dziękuję.
4: Właśnie, Michale, co u ciebie?
6: W Bydgoszczy zakwitły przylaszczki.
2: Aha. To taki kwiatek, który przy laskach
4: nie wiem, co to jest.
2: Dokładnie.
1: Ale... 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SKROK. Raport.
8: Śledczy weszli dziś do Ministerstwa Sportu i Turystyki i potwierdziła to Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W budynku ministerstwa przeprowadzono czynności procesowe w celu zabezpieczenia dodatkowych dowodów. To w związku ze śledztwem w sprawie raportu Polaków Portret Własny. Przypomnę, wczoraj prokuratura wkroczyła na teren nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Sprzątanie świata w Toruniu. Od samego rana w całym mieście młodzi mieszkańcy Torunia sprzątają okolice swoich szkół. Nasza reporterka Maria Nowak wybrała się na akcję razem z uczniami szkoły podstawowej numer 24.
9: To jak to wygląda z tymi workami, z tymi koszami?
10: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
11: Ile tam jest rzeczy?
9: To tutaj ma tyle butelek.
11: Dużo jest.
9: I tylko w tym jednym miejscu?
11: Tam było właśnie dużo w krzakach.
10: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
8: W Toruniu do akcji Sprzątanie Świata przyłączyło się 39 placówek. W tym roku odbywała się ona pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK Rock Sport.
8: Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z reprezentacji Portugalii. 41-letni piłkarz znalazł się w kadrze na najbliższe mecze Ligi Narodów. Portugalczycy 24 września zagrają z Walią, a 3 dni później z Norwegią. Ronaldo ma na koncie rekordowe 146 goli dla Portugalii i będzie szansa na kolejne. Jelena Rybakina, nowa liderka rankingu WTA, nie wystąpi w turnieju finałowym w chińskim Shenzhen. Reprezentantka Kazachstanu świeżo po zwycięstwie w US Open tłumaczy decyzję potrzebą regeneracji. Turniej rozpocznie się 22 września. Polscy siatkarze rozpoczynają walkę o medale Mistrzostw Europy. W 1/8 finału w Sofii w sobotę biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą. Polacy w fazie grupowej wygrali 4 mecze i ponieśli jedną porażkę. Jeśli pokonają Łotyszy w ćwierćfinale, mogą trafić na Bułgarię lub Niemcy.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Human w Radiu SK Rock. No wiem. Wiem, to jest utwór polski i jak sama nazwa wskazuje, jest z Polski. A jeśli chodzi o polskie nowości, to ta dzisiaj najważniejsza, to chyba nowa płyta Artura Rojka. Panie Arturze, nowa płyta już jest.
1: To tak.
0: Panie Arturze, o czym jest nowa płyta?
1: O nas i o innych, którzy próbują sobie poradzić z chaosem, w którym funkcjonują.
0: I między innymi o tym jest nowy album Artura Rojka. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Dziękujemy, panie Arturze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Jeszcze za granicę, a dzisiaj nowe albumy pokazali Anthrax, Roger Taylor czy Beck. A mówię o tym dlatego, ponieważ większość dzisiaj nie słucha całych albumów. I zachęcam do tego, żebyśmy byli wyjątkowi. Dziękuję.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła. Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Reklama.

0: always, always, always the sun.
1: I tego słońca w weekend Państwu życzę, a jeśli nie na niebie, to życzę pogody w sercu. Kolumna Zygmunta powoli się kończy, ale zgodnie z tradycją ostatni utwór w kolumnie to dźwięki z oklaskami i te oklaski będą dla Państwa za cały tydzień, za te wszystkie trudy. Ale wcześniej niech się Państwo pochwalą. Czy macie weekend? Halo, halo.
2: No witaj, Zygmuncie.
1: Dzień dobry.
2: No i co?
1: No i co?
2: Doczekaliśmy się.
1: No tak.
2: Mamy weekend. O,
1: pan chyba zmęczony.
2: Cóż zrobić?
1: Bić brawo! Wow, brawo! I jeszcze z energią, poproszę.
3: Mamy weekend.
1: Ale tak z energią.
3: Mamy weekend!
1: Tak jest.
2: Weekend!

0: Chris Cornell. Tak jest. Podziękujmy.
1: Thanks very much. I appreciate you coming. I hope you had fun. I had a great time. Thanks a lot.
0: Brawa dla państwa. Pan właściwie powiedział wszystko, ale ja też podziękuję. Dziękuję wam. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później zapowiadany już dzisiaj radar, a ja wracam do państwa po urlopie, w razie czego jestem na Instagramie. Jestem Zygmunt, kłaniam się nisko. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Coraz drożej na stacjach paliw. Sprawca podwójnego zabójstwa w Koszalinie aresztowany. Reprezentacja Polski w piłce nożnej z nowymi nazwiskami.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18, a Michał Przybyła, zapraszam. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy CPN, czyli obniżyć koszty tankowania, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. A Karol Nawrocki zapowiada własny projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Co proponuje prezydent i czym jego pomysł różni się od rządowego, to wie Mateusz Gołębiewski.
2: Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów paliwowych. Jego projekt ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Kancelaria prezydenta szacuje, że ceny mogłyby spaść do 2,60 zł na litrze.
3: Powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
2: Apeluje Norbert Kaczmarczyk z PiS. Rząd proponuje z kolei podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Premier zapowiedział, że jeżeli prezydent podpisze ustawę, rząd przywróci program CPN. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
4: Jeśli prezydent ją zawetuje, nie będzie możliwości obniżenia cen paliw.
2: Wcześniejszą wersję tych przepisów Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Do sprawy będziemy wracać.
1: To jest raport.
0: Na 3 miesiące trafi za kratki. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny, który jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w Koszalinie. Przypomnijmy, we wtorkowy wieczór służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Funkcjonariusze na miejscu odkryli ciało 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany to brat zamordowanej kobiety.
5: Sąd rejonowy w Koszalinie uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec Ryszarda L., któremu zarzucono wczoraj podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował taki środek na okres 3 miesięcy.
0: Informuje Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Mężczyźnie grozi dożywocie.
1: To jest raport.
0: Żaden z kandydatów na prezydenta Krakowa nie podpisał się pod naszymi postulatami, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Ponad 3000 uczniów szkół średnich wzięło udział w prawyborach w ramach kampanii Weźże Zagłosuj. Każdy z kandydatów otrzymał listę postulatów od młodzieży, ale żaden nie zareagował.
6: Postulaty dotyczące m.in. komunikacji miejskiej. Uczniowie szkół średnich powinni mieć bezpłatną komunikację miejską, również edukacja, kwestia posiłków chociażby w szkołach, wspieranie tutaj aktywizmu młodego pokolenia. Odzewu nie mamy od jakiegokolwiek kandydata, od jakiejkolwiek kandydatki.
0: Mówi Paweł Mrozek. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 27 września.
1: To jest raport.
0: Są nowe twarze i zaskoczenia. Znamy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji Dywizji B Ligi Narodów. Jan Urban stawia na debiutantów, ale w składzie nie zabrakło Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
7: Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak to nowe nazwiska na liście selekcjonera Jana Urbana. Świeża krew ma napędzić kadrę, której kapitanuje Robert Lewandowski. Polscy kibice powoli przygotowują się na koniec kariery reprezentacyjnej napastnika Chicago Fire, choć wciąż brakuje jego wyraźnego następcy.
8: U nas, nie wiem co będzie, nie reprezentacja jest potrzebna Robertowi, a Robert potrzebny tej reprezentacji.
7: Komentuje Jan Tomaszewski, brązowy medalista z Mistrzostw Świata w 1974 roku. Sam Lewandowski stwierdził, że karierę skończy dopiero po 40.
0: Zgrupowanie kadry rusza w poniedziałek. W piątek w pierwszym meczu Polska zagra u siebie z Bośnią, a potem w najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze starcia ze Szwecją, Rumunią, z Bośnią na wyjeździe.
9: Pogoda.
0: Sobota zapowiada się słonecznie i ciepło, termometry niemal wszędzie będą pokazywać powyżej 20 stopni, a na niedzielę prognozowane są opady. Padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie i według synoptyków deszczowa aura będzie się nam towarzyszyć do środy. Cóż, przynajmniej grzyby będą.
9: Radar.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy nową rolę Lenego Krawica. Sprawdzimy także nowe szczegóły dotyczące nadchodzącej płyty Fontaine's DC. Będą też podwójne zaproszenia na koncert warszawski zespołu Węże. Ale zanim to wszystko, mam coś dla tych, którzy odliczali do weekendu. No to taka mała gratyfikacja, oni też odliczali i będą odliczać przez niecałe kolejne 5 minut na antenie Jański Rok. 5 po 18 w piątek 18 września to The Final Countdown. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To jest Radar.

No, moja świadomość dzisiaj się zdecydowanie rozszerzyła. I proszę mi wybaczyć, ale teraz nie będę odpowiadać na pytanie, kto tam, kto jest w środku, z uwagi na ten temat. Bo teraz będzie o lalkach. Nie chcę nikogo obrazić. Ale właśnie firma, która zawsze wypuszczała głównie Barbie, teraz wypuściła nowy model Kena, w którego, uwaga, wcielił się sam Lenny Kravitz. Tak, drogie panie, szczególnie do was tutaj macham i tutaj puszczam oko, bo to jest kolejna odsłona tej serii, która ma wprowadzić do świata Barbie mężczyzn, którzy mieli ogromny wpływ na kulturę. Wcześniej w serii pojawił się LeBron James, a teraz, jak czytamy o lalce Lennego Kravitza, firma pisze, że jest ona w stylu gwiazdy rocka. Muzyka łamująca bariery. Jak piszą, Lenny Kravitz został najnowszym kenbasadorem Barbie i wraz ze swoją potężną, sceniczną prezencją wkroczył do świata legendarnych lalek. Drogie panie, stało się to, co miało się stać. W końcu każda z was teraz może mieć własnego Lennego i nic wam nie zabroni tego. Ba, nawet facet wam może nie zazdrościć. Bo taki Lenny to jest Lenny podręczny. Lenny podręczny zmieści się w każdej torebce. Tylko zastanawiam się nad jednym. Czy tym wszystkim kobietom chodziło właśnie o takiego Lennego?

Mam nadzieję, że kiedyś ktoś zrobi film na podstawie nie tylko tego utworu, ale także w ogóle tego wyjątkowego zespołu Ramon, dowodzonego przez pana Raymonda, bo to ciekawa historia faceta, który w 97 roku spakował całe swoje życie, zostawił rodzimą Irlandię i przeprowadził się do Niemiec, mając w kieszeni zaledwie 50 marek. Zamieszkał we Fryburgu, gdzie zamieścił w lokalnej prasie ogłoszenie, że szuka muzyków do nowego zespołu, no i bardzo szybko znalazło się czterech Niemców i tak narodziła się właśnie ta formacja. Piękny scenariusz na piękny film biograficzny. Ale teraz nieco inaczej, bo teraz będziemy pochylać się nad zespołem, a właściwie duetem, który wszedł do studia w 2025 roku z bardzo prostym, wręcz minimalistycznym założeniem. Chcieli sprawdzić, jak wiele da się wycisnąć z tego klasycznego dla nich układu, czyli dwie osoby, dwa instrumenty, nieskończone możliwości, no i przede wszystkim powrót do korzeni. I to słychać. Nad nowym krążkiem Royal Blood właśnie się pochylamy i nad pierwszym singlem, który właśnie zwiastuje ten wielki powrót do korzeni. Co prawda wczoraj w radarze tym czwartkowym sięgaliśmy po kolejny singiel z nowej płyty, ale to wszystko jest dokładnie w tym samym klimacie. To Ten Overton i nadchodzący Royal Blood z ich nowej płyty Dead Company.

0: to pan Wilewalo, to Join Me Westerok. My też namawiamy do dołączenia. Szczególnie jeśli lubicie takie połączenia surowej dosadności punk rocka, energii hardcora oraz melodyjnych, rytmicznych elementów, to mam dla was podwójne zaproszenia na pewien 7-osobowy skład. Warszawski zespół, który istnieje od 5 lat, nazywają się Węże. Jeśli macie ochotę wybrać się na ich najbliższy koncert do Hydrozagadki już 23 września, koniecznie dajcie nam znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

skoro już jesteśmy w tej podróży muzycznej dookoła świata, to oddajmy głos muzykom, którzy szykują dla nas mroczne i syntetyczne brzmienia, bo takie właśnie pojawią się na płycie Dopamine Chamber od zespołu Fontaines DC. Zespołu, który 16 października zaprezentuje tę płytę, a później dwa tygodnie właściwie zaledwie wystarczy, by zobaczyć ich na żywo w łódzkiej arenie. To już 31 października. Poznaliśmy co prawda już kilka pierwszych utworów z tych 11, które trafią na tę płytę i to jedna z nich. Dlaczego dzisiaj o Fontaines DC? Ano dlatego, że dowiedzieliśmy się, że nie tylko na tym krążku pojawi się 12 kompozycji, ale przede wszystkim, że jedną z gwiazd tej płyty ma być pani Rosalia. To jest taka hiszpańska piosenkarka młodego pokolenia, która otrzymała nawet dwie nagrody Latin Grammy Awards. I dlaczego o tym wspominam? Bo nie tylko ona pojawi się na tej płycie, ale przede wszystkim to jest pierwszy raz w historii zespołu, kiedy na właśnie jakiejkolwiek ich płycie pojawia się jakikolwiek gościnny wokal. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Posłuchajmy nowych dźwięków od Fontaines DC. To Marianne.

0: To muzyczny pomost, który łączy historię z poprzedniego krążka z tą nową erą, która nadeszła 26 czerwca, kiedy zespół The Pretty Reckless przedstawił światu wyjątkowy krążek Dear God. Bardzo mroczny, bardzo osobisty i bardzo udany. W końcu ten zespół zdobył 8 w karierze, no, pole position. Numer 1 na liście Billboard Mainstream Rock Airplay. To jest piękne wyróżnienie. No i wydaje się, że w końcu Taylor Momsen może lekko odetchnąć. W końcu wyciągnęła z siebie, jak mówi, żywcem przepisane z prywatnego pamiętnika te wszystkie uczucia, więc teraz musi trochę odpocząć po tych wszystkich emocjach, które przelała właśnie na tę nową płytę zespołu The Pretty Reckless.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Kafir Afgan.
3: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż tutaj coś.
4: Tak, zgadza się. Ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajnych. Nie chowam się przed policją.
3: Dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
4: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
3: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
4: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SC Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze potwierdzimy, że Billy Joel żyje. Sprawdzimy, co ma wspólnego Keith Richards z grą GTA 6. Będzie także o drogiej, bardzo drogiej gitarze. Ale zanim to wszystko, czas chyba powoli pożegnać tych najmłodszych miłośników radia. To dla was. To Sweet Dreams od dwójka Mansona. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam. Do 21:00. To nadal nasz piątkowy radar.

No, jednak nie. Jednak pani Edyta tym razem nie skłamała, ale skłamało Google. Tak, wczoraj Google uśmierciło Billego Joela. Ja też byłem mocno zaskoczony. Ten 77-letni muzyk w końcu ogłosił w ubiegłym tygodniu w radarze, że przeszedł operację mózgu i wszystko z tym jest dobrze. Mało tego, że jest dobrze, oprócz tego, że Google uśmierciło Billego Joela, to bardzo szybko zabrała głos rzeczniczka muzyka, pani Claire, która powiedziała wprost, cytuję, Billy nie umarł, właśnie z nim korespondowałam. Więc albo pani Claire ma jakieś niesamowite umiejętności rozmowy i możliwości korespondencji z tymi po drugiej stronie, albo po prostu kłamała. Niemniej, jeśli sam Google dał ciała, no to już nie roztrząsajmy tego, no bo wiemy, co się wczoraj wydarzyło. A tego ognia wczoraj nie brakowało. To we didn't start the fire? W końcu wszystko wzięło się od Google'a. To żyjący Billy Joel.

Oj, coś czuję, że niejedne marzenia zostaną zdeptane. Jak nie daj Bóg, jednak nie pójdzie wszystkim ta nowa produkcja, bardzo ważna produkcja, produkcja, na którą każdy gamer czeka. GTA 6. Oj, to jest dopiero tytuł, który będzie elektryzował cały świat na kolejne lata. Warto oprócz gry pochylić się także nad muzyką, bo GTA 6 The Album to jest ta płyta, która 19 listopada będzie miała swoją premierę. W dniu premiery także tej gry na PlayStation i na Xboxie pojawi się 34 nowe numery reprezentowane przez artystów różnych gatunków muzycznych. No my będziemy pochylać się nad naszym rock'n'rollowym światem. Tak trochę się zastanawiam, czy tym razem w GTA 6 doczekamy się znów

0: Panowie z Metalliki już ujawnili swoje plany na cały 2027 rok. Wiemy, że będą kontynuować trasę M72. Wiemy, że na scenie towarzyszyć będzie im tym razem Avatar oraz Limp Bizkit. Wiemy także, że wszystko wystartuje 8 maja. Będzie także w czerwcu wszystko trwało. To będą stadionowe koncerty bez formuły No Repeat, a więc bez podwójnych koncertów. I co ważne, po tym, co wydarzy się na tych różnych halach, panowie ruszą do rezydentury w hali sferycznej w Las Vegas. Tam wszystko rozpocznie się 1 października, a kończyć ta rezydencja będzie się 13 marca przyszłego roku.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach. Reklama.

Przyznam, że złapałem się za głowę, jak zobaczyłem tę kwotę. 3 649 280 funtów. Tyle kosztowała wyjątkowa gitara pana John'ego Mara, byłego gitarzysty zespołu The Smiths. Muzyka, który właśnie sprzedał swoją gitarę. Gitara, która trafiła pod młotek w ramach aukcji Christie's Marr Guitars, The John'y Marr Collection. No, przyznam państwu szczerze, policzyłem sobie to wszystko. 18,5 miliona złotych za jedną gitarę. To jest po prostu piorunujący wynik. Jeszcze do tych wyników będziemy wracać, bo przypominam, że tych gitar pan John'y Marr postanowił sprzedać ponad setkę. To Easy Money, to John'y Marr w Westerock.

0: I może jestem lekko czepliwy, natomiast zadaję cały czas to jedno pytanie, ważne pytanie, skoro pożegnaliśmy ostatniego dnia sierpnia Rafała Piotrowiaka, kuzyna, człowieka, który bębnił w zespole Piżama Porno i Strachy na Lachy przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to rodzi się pytanie, kto będzie w takim razie bębnił chociażby na warszawskim koncercie 10 października w klubie Palladium. Myślę, że do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Cechy i doświadczenia, takie jak optymizm oraz właśnie wdzięczność, są coraz częściej wiązane ze zdrowiem naszego serca.
3: Panowie, to jest ten moment, kiedy powinienem powiedzieć, że jestem wdzięczny za to, że mogę z wami pracować.
4: Dziękujemy ci.
3: Ale nie byłoby to prawdą.
5: Szanuj wroga swojego, możesz mieć gorszego, naprawdę.
3: A no wiem, absolutnie wiem.
2: Szanuj Wojtka swego, możesz mieć gorszego.
3: Ale już gorzej nie będzie. Już gorzej nie traficie.
6: Damian Ukedże z The Voice of Poland wziął ślub. Jego żona też brała udział w muzycznym show TVP. Ciekawe, czy też wzięła udział w ślubie.
3: U mnie z kolei Natalia Siwiec ściągnęła doczepy. Tak wygląda w naturalnym wydaniu. Czyli teraz to są odczepy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co pewna fanka AC/DC zrobiła ze swoim dzieckiem. Zerkniemy także na dzisiaj wydaną nową płytę pana Pekka. Ale zanim to wszystko, wróćmy na moment do tego wątku dziecięcego. To Sweet Child O' Mine. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam. Do 21:00. To cały czas nasz piątkowy Radar.

Nie, nie, to się nie wydarzyło. To się nie mogło wydarzyć. To wideo to musi być jakaś sztuczna inteligencja. Drodzy Państwo, mam dla Was wiadomość, w butli czy nie w butli. My w Europie jednak żyjemy na trochę innych zasadach. Jednak w Kanadzie, jednak w Australii jest prawdziwy rock'n'roll. To, co zrobił Angus Young z AC/DC, jest dla mnie szokujące. Drodzy Państwo, ostatnio odbywał się w Toronto taka impreza pop-up, czyli po prostu gadżety sprzedawane przez muzyków AC/DC. Na ogół na tych imprezach nie ma samych muzyków, jak to było chociażby z otwarciem sklepu pop-up Metaliki w Warszawie. Natomiast uwaga, Angus Young z AC/DC w środę na imprezie w Toronto podpisał dziecko. Tak, drodzy Państwo, Angus Young dał na dziecku autograf. I normalnie bym o tym nie powiedział, ale to nie jest pierwszy raz. Angus Young drugi raz w tym roku podpisał dziecko. I to nie jest jego dziecko. To jest druga akcja podpisywania dzieci w tym roku. Pierwsza miała miejsce w Argentynie na początku tego roku. I czy to jest jakaś moda? Przepraszam, drodzy Państwo, czy wpadlibyście na pomysł, żeby zabierać dziecko na podpisanie autografów i dawać dziecko do podpisu? Chyba jednak za dużo. To Touch Too Much, to AC/DC z apelem do Angusa: podpisuj coś innego.

to teraz nieco zwolnimy ten muzyczny klimat w dzisiejszym piątkowym radarze. Pozwolą Państwo, że trochę będziemy jednak te chwile celebrować.

Force z 2017, czy Hyperspace, które wydał dwa lata później. Ale ma też taką swoją wewnętrzną odnogę, bardziej akustyczną i bardziej melancholijną. I to są trzy niesamowite płyty. Dla mnie to jest jego osobisty tryptyk. Sea Change 2002, Morning Face 2014 i płyta, która dzisiaj ma swoją światową premierę. Płyta Right Lonesome. Panie i panowie, to może być Beck, którego się nie spodziewacie. To jego In the Night.

0: rzutem na taśmę to wszystko było nagrywane. W końcu to Martin Gore jest autorem tego tekstu i muzyki. I nagrywał swoje chórki do tego utworu jeszcze o 2 w nocy. I to w absolutnie ostatni dzień miksowania tego albumu sprzed 25 lat.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczytłowski, zapraszam. Autopromocja.

I kto by pomyślał, że ten żart, ta sarkastyczna parodia glam rockowych hymnów imprezowych, które stworzył zespół Beastie Boys, okaże się aż takim wielkim hitem. Ba, przecież ten zespół napisał słowa w zaledwie 5, no może w 20 minut i to w klubie, popijając alkohol z sokiem grejpfrutowym i notując wersy na koktajlowych serwetkach. Naprawdę, niewiele potrzeba było, żeby producent genialny Rick Rubin wyciągnął z tego coś tak wyjątkowego. Przy wyjątkowości, ale tej naszej polskiej pozostaniemy za sprawą tego Jędrzeja i za sprawą jego części.

I tym pięknym amerykańskim akcentem od punk-rockowego Green Day'a kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień i polecam się także w poniedziałek po 18:00. Z tego miejsca do usłyszenia. Michał Prokopowicz, pa, pa.

ubiegłym roku, dokładnie 16 września, obchodziliśmy setne urodziny Rileya Bena Kinga, znanego jako B.B. King, amerykańskiego gitarzysty, wokalisty, kompozytora i producenta muzycznego, zwanego również nieformalnym królem bluesa. 3 dni później natomiast, 19 września, w ST Rock wystartował program Droga 66. Wychodzi zatem na to, że jutro minie dokładnie rok, od kiedy raczę Państwa najlepszymi nutkami zza oceanu. Dziś zatem świętujemy pierwsze urodziny Drogi 66 i zarazem 101 urodziny króla bluesa. A świętujemy je wyjątkową płytą, za którą odpowiedzialny jest Joe Bonamassa. Więcej o tej płycie za chwilkę. Na razie powiem tylko, że dzisiejszy program rozpoczęliśmy od numeru Don't Answer the Door z Marcusem Kingiem, a teraz słuchamy To Know You Is To Love You, w którym gościnnie udzielają się Michael McDonald, Susan Tedeschi i Derek Trux. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa w urodzinowej Drodze 66.

Let the Good Times Roll. Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd i Noah Hunt. Joe Bonamassa, proszę Państwa, żeby uczcić stulecie króla bluesa, postanowił nagrać płytę zatytułowaną B.B. King's Blues Summit 100. Wyjątkowy album, będący hołdem dla króla bluesa, w którego nagraniu wzięły udział dziesiątki gwiazd muzyki. Tym albumem dziś świętujemy 101. urodziny B.B. Kinga, które przypadły na 16 września tego roku i przy okazji pierwszej urodziny drogi 66, które to przypadają dokładnie jutro. Efektem pracy Joe Bonamassy z tymi wszystkimi artystami jest unikalny album, nad którym prace trwały 9 miesięcy, a udział w nim wzięli m.in. Buddy Guy, Keb Moe, Slash, Marcus King, Larkin Poe, Jimmy Vaughan, Warren Haynes i wielu, wielu innych. I dla każdego artysty dobrano utwór o osobistym dla niego znaczeniu. Każdemu z artystów pozwolono również swobodnie zinterpretować repertuar B.B. Kinga przez pryzmat własnego stylu. Teraz mam dla Państwa numer Sweet Little Angel, w którym gościnnie pojawia się Buddy Guy.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Państwa, a propos tej pogody, którą prezentujemy na antenie Jeski Rok, macie swoje zdanie.
2: Chłopaki, co wy tam bierzecie w czasie tych parków? No, kurczę, dobry towar musi być, weźcie się podzielić.
3: No, co wy tam bierzecie?
4: Ja radomski, ale...
5: Bułeczki.
3: Poklękowski ma kamele.
1: A tak swoją drogą, to dlaczego jest północny zachód, a nie zachodnia północ? Dziękuję.
3: Właśnie, Michale, co u ciebie?
5: W Bydgoszczy zakwitły przylaszczki.
1: To taki kwiatek, który przy laskach
5: rośnie. Nie wiem, co to jest,
3: dokładnie.
5: Ale...
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż... Pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama. Droga 66 w S-Rock.
14: When Love Comes to Town. To Shemekia Copeland, Miles Kennedy i / z płyty B.B. King's Blues Summit 100, wydanej z okazji setnych urodzin króla bluesa. Dziś słuchamy tej płyty w ramach celebracji 101 urodzin króla bluesa i w ramach celebracji przy okazji pierwszych urodzin drogi 66. Joe Bonamassa, który jest odpowiedzialny za ten krążek, po raz pierwszy wystąpił jako support B.B. Kinga w wieku 12 lat, podkreśla, że ten gigant bluesa ukształtował jego podejście do muzyki i życia. Był dla mnie mentorem, mówi Bonamassa, ale nie tylko dla mnie. Wszyscy, którzy znajdowali się w jego otoczeniu, mają podobne wspomnienia. Mówią o tym, jak życzliwym człowiekiem był B.B. i jak otwarcie przyjmował młodsze pokolenie. Jako producent tej płyty przy okazji Bonamassa przywiązywał szczególną uwagę do zachowania jakości i emocjonalnej autentyczności utworów B.B. Kinga. Utwory takie jak The Thrill Is Gone zrealizowano z pełnym rozmachem, wykorzystując prawdziwe instrumenty smyczkowe, sekcję dętą, wszelkie inne środki niezbędne do tego, by oddać im sprawiedliwość. Ma się tylko jedną szansę, by zrobić to jak należy, mówi Joe Bonamassa, i myślę, że nam się to udało. Projekt B.B. King's Blues Summit 100 ukazuje również niezwykły kunszt wokalny Kinga, który często był pomijany. No ale z drugiej strony, kiedy Frank Sinatra mówił, hej, to jeden z moich ulubionych wokalistów na świecie, no to chyba warto było nadstawić ucha. Potrafił sprawić, że ziemia drżała pod wpływem jego głosu, wydobywanego z głębi piersi. Tak o tej płycie opowiada Joe Bonamassa, jej autor. Wspomniałem Państwu o utworze The Thrill Is Gone, ale ten numer zostawimy sobie na koniec. Teraz natomiast posłuchamy kawałka, w którym gościnnie pojawiła się ekipa Larkin Poe, którą osobiście bardzo lubię. Don't You Want a Man Like Me? To Joe Bonamassa i Larkin Poe w S-Rock.

I'll Survive to Joe Bonamassa i Keb Mo w numerze B.B. Kinga z płyty B.B. King's Blues Summit 100, wydanej z okazji setnych urodzin króla bluesa. Tą płytą celebrujemy 101 urodziny, które to miały miejsce teraz, 16 września, a przy okazji pierwsze urodziny drogi 66, bo te wypadają dokładnie jutro. Dla artystów zaangażowanych w nagranie tej płyty to przedsięwzięcie to było coś więcej niż tylko projekt muzyczny. Stanowiło ono okazję do refleksji nad kulturowym i osobistym znaczeniem Kinga. Na przykład Bobby Rush, który poznał Kinga w roku 1948, nazywał go człowiekiem, którego podziwiałem przez całe życie i wspominał, jak prowadził kondukt żałobny za karawanem podczas pogrzebu B.B. Kinga. Kenny Wayne Shepherd opowiedział historię o tym, jak w dniu swoich 16 urodzin otrzymał od Kinga życiową radę. Marcus King natomiast wspominał, jak jako dziecko opierał się o tylną ścianę sali podczas koncertu B.B. Kinga i ta chwila zapadła mu w pamięć na całe życie. Masą historii związanych z B.B. Kingiem podzielił się również Warren Haynes. No to teraz posłuchajmy muzycznej opowieści, w którą zaangażował się Warren Haynes. How Blue Can You Get? Joe Bonamassa i Warren Haynes w drodze 66 w Estrock.

Joe Bonamassa i Paul Rogers z Bad Company i numer Nightlife. Numer B.B. Kinga z płyty B.B. King's Blues Summit 100, wydanej przez Joe Bonamassa z okazji setnych urodzin króla bluesa. Dziś przez cały program słuchaliśmy tej płyty, płyty, której tytuł stanowi ukłon w stronę nagrodzonej Grammy płyty Kinga z 1993 roku, zatytułowanej po prostu Blues Summit. Dla Joe Bonamassy, który jest za ten projekt odpowiedzialny, to nie jest pożegnanie, lecz raczej wypełnienie misji. Jedynym życzeniem B.B. Kinga było: róbcie wszystko, co w waszej mocy, by utrzymać bluesa przy życiu, mówi Bonamassa. Mam nadzieję, że ten album doda jego dziedzictwu, a także samemu bluesowi, potężnego zastrzyku energii. B.B. King, który zmarł niestety w 2015 roku w wieku 89 lat, pozostawił po sobie niezwykły dorobek jako wykonawca, autor piosenek i światowy ambasador muzyki. Mając na koncie ponad 50 albumów, 15 nagród Grammy i występ niemal w każdym zakątku globu, przybliżył bluesa milionom słuchaczy i stał się inspiracją dla wielu pokoleń. Jak powiedział kiedyś Buddy Guy, w grze każdego gitarzysty elektrycznego, którego słuchasz, kryje się cząstka B.B. Kinga. I to jest prawda, czyż nie? Słuchając, proszę Państwa, tej płyty, celebrowaliśmy jednocześnie dzisiaj pierwsze urodziny Drogi 66. Za cały ten przepiękny rok z amerykańską muzyką chciałbym Państwu bardzo gorąco podziękować, no i zaprosić na kolejne lata wspólnej Drogi 66. Za dziś i za ten cały rok ogromne dzięki, ogromne ukłony i mam nadzieję, że w tym samym albo poszerzonym składzie usłyszymy się za tydzień o 21. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zgodnie z obietnicą na sam koniec przygotowałem piosenkę, która jest wizytówką B.B. Kinga. Tym razem ten numer wykonają Joe Bonamassa, Chaka Khan i Eric Clapton. The Thrill Is Gone, na koniec urodzinowej Drogi 66.

0: Droga 66 w Esse Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. Esse Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00
1: w Esse Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esse Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co robimy w sobotę, 19 września?
4: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
3: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
4: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
3: A w niedzielę?
4: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
3: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
7: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
8: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
7: Czekam na was w Linku.
8: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama.